0: Muzyka Beskidy.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem, jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: No dzień dobry, otwieramy nowy tydzień. Dziś kontynuacja aury z weekendu. W Beskidach było pięknie wczoraj, prawda? Dziś będzie podobnie 20-21 stopni i w kolejne dni podobne wartości na termometrach. Na razie na drogach Żywca ogromnych korków nie ma.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
4: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Znamy oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała. Niespełna 30% otrzymała Monika Piątkowska. A to oznacza, że ta dwójka zmierzy się ze sobą w drugiej turze wyborów.
5: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
4: Mówił Łukasz Gibała, Monika Piątkowska podczas wieczoru wyborczego deklarowała:
6: jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, które leży nasze miasto na sercu.
4: A frekwencja w Krakowie wyniosła 43,5%, a ponowne głosowanie za 2 tygodnie. Kolejny tragiczny wypadek na torach. Jedna osoba zginęła po tym, jak na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem samochód wjechał pod nadjeżdżający pociąg, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
7: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe.
4: A pociągiem jechało 250 osób, nikt z podróżnych nie został ranny. A polscy siatkarze wrócili do kraju po pokonaniu Francji w finale Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie na złotych medalistów czekał tłum kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył dumy ze swojej drużyny.
8: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
4: A siatkarze teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach.
0: SK Beskidy News.
2: Niebezpieczna sytuacja na torach w Andrychowie. Maszynista pociągu jadącego z Krakowa w kierunku Bielska-Białej zauważył na torach ułożone kamienie. Konieczne było natychmiastowe zatrzymanie składu. Przeszkoda została usunięta, a o zdarzeniu powiadomiono służby. Wypadek w Żykach. W centrum miejscowości doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany w zdarzeniu kierowca motocykla śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Okoliczności zdarzenia ustala policja.
9: Mamy go, jest dzień poniedziałek, dobry,
10: dzień dobry,
9: a jak poniedziałek, to znowu rusza po szynach tygodniowa maszyna.
11: Oj, parabuch, radio wróg, my już radio całkiem wróg. Sprawnie jedziemy. Pytanie o Kubas.
12: Wszystko dobrze, u mnie dobrze, a wy jak u was, tak na, jesteście w sensie na dobrym starcie czy takim fal starcie?
9: No właśnie, do wyboru jest fal start albo dobry start na początku tego tygodnia.
12: U mnie
9: tygodnia.
12: Dobry start, dobrze, dobrze.
11: No u mnie fal start.
12: Ojej.
9: To 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze, tam mikrofon wciskacie i gadacie.
12: Nomenklaturą żużlową to u Kamy jest tak zwana taśma, prawda?
9: Zerwana taśma w gaciach.
11: Dokładnie tak, dzięki.

0: Śpiewaj jak ładnie się zaśpiewałeś na poza anteną.
1: Moja droga!
0: Pampel.
1: Kamila, moja droga, Kamila.
2: Dobra, to już było ostatnie tłumaczenie piosenki i ostatnie śpiewanie na dzisiaj. Koniec.
3: W tym tygodniu.
2: Nie ma.
3: Dobrze, mamy poniedziałek. To
0: dziękujemy. No, a kary będą w razie czego, tak. Jeśli tak, no dobrze.
2: Doszły mnie głosy, że muszę mówić tylko po polsku, nic nie tłumaczyć i być grzeczny będę, obiecuję.
3: Czyli u ciebie falstart na dzień dobry. Dzisiaj zastanawiamy się, czy dobry start, czy falstart.
4: Zdecydowanie falstart, bo 9:19 brzmi bardziej jak rekord świata na 100 metrów niż cena za litr benzyny.
0: O, właśnie.
2: Ale są plusy w tych cenach, słuchajcie, bo ja się zagapiłem i musiałem tankować na autostradzie.
3: Oh yeah.
2: Ale czekaj, wyjeżdżając było 9:19 u mnie na osiedlu.
0: No. A dyszka była już?
2: Nie, a na autostradzie było 9:19. Oni są kochani, bo nie wiedzą, że jejku, no nie róbmy im tego. Zostawmy tak, jak jest w mieście.
3: Janki, to nie chodzi o to, że nie róbmy im tego. Po prostu im się na wyświetlaczu nie mieści.
2: Aha, to dlatego zapłaciłem, okej.
0: Przypominamy, że każdy się w Messengerze zmieści, jakby co. Falstart czy dobry start macie na początku tego tygodnia? Nagrajcie wiadomość.

0: Tutaj jest Kat, patrząc po godzinie 6:00 i jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
1: Dobry. Poranne brasowanie.
0: Jadziula, zanim przejdziemy do spraw gazetowych, to ty masz wejście w ten tydzień. Masz dobry start czy falstart? Jak
1: dobry.
0: U ciebie?
2: Dobrze? Dobry.
1: Dobry.
2: Idealnie, wpasowała się, bardzo dobrze. Dobry czas toru będzie. Tak. Bardzo nam się to podoba.
1: I dobry. Leci ten czas, nie wiadomo kiedy, zaraz będzie koniec.
2: Dokładnie. Koniec czego? Koniec świata?
1: To koniec roku.
0: Okej, jejku, chyba. A w ogóle to za chwilę...
1: A już październik będzie.
0: Święto zmarłych, potem...
3: Koniec roku, Sylwester już, ja już sukienkę wybieram, dokładnie. Ale dobry start w życie, przynajmniej takiej się wydaje, ma 20-letnia żona Filipa Heizera, czyli Bianka Heizer od niedawna. Przypominam, i był ślub. Ale był ślub i teraz oni mają swój własny podcast.
2: Teraz jest YouTube,
3: mówią, jak u nich życie wygląda.
2: To są Beckhamowie naszych czasów.
0: Polska. Ja się sam wkręciłem w to uniwersum.
2: Naprawdę?
0: Co tam się teraz dzieje?
2: Kurde, jak to się robi, bo ja nie mogę się wkręcić.
0: Po Dzień Dobry TVN zostałem nawet na TVN7, żeby zobaczyć ekskluzywny wywiad, bo udzielali pierwszego wywiadu telewizyjnego.
1: Wow.
2: Dobra. Ja muszę nadrobić, ale
3: no
2: dobra.
3: No i okazuje się, że w tym podcaście Bianka powiedziała, że przed pierwszym spotkaniem z panem Filipem, to ona nie miała pojęcia, kim jest jej wybranek.
0: Tak.
3: I gdy go pierwszy raz zobaczyła, myślała, że jest doktorem.
2: Tak, ja myślałam, że jest ojcem tego Filipa.
3: Nie.
2: Uściślili
3: ten doktorem nauk.
2: Właśnie. Doktorem nauk.
0: Nie stomatologiem, nie ginekologiem, tylko doktorem nauk.
1: No
0: i Jadzia, gdybyś ty poszła tą samą doktora. Ścieżką, gdybyś ty nie wiedziała, że my jesteśmy radiowcami, to na pierwszy rzut oka, to jak my wyglądamy? Na kogo?
3: No dawaj, ja najpierw.
1: Ty, przez kama.
3: No.
2: Kama.
1: Trochę nauczycielka.
0: Aha.
1: Trochę influencerka.
3: No okej, to wolę zarabiać jak influencerka, sorry, nauczyciele.
2: Dobra.
1: Wiktor.
2: No. Uwaga, cio, uwaga.
1: Typek z osiedla, co chodzi i szuka problemu.
3: No. Nie. Jego problemy same znajdują.
2: Okej, uwaga.
1: Jankes.
2: No nie mów o mnie, dawaj.
1: Człowiek z bolącym kolanem.
4: Tylko w Radiu SK.
2: Aż się odezwała moja łąkotka. Nie mówimy łękotka, tylko łąkotka. A,
0: bo to jak idziesz po łące, to wtedy się poślizgniesz.
2: Mówią do was influencerka, typek z osiedla i bolące kolano. Zostańcie z nami.

0: J.Lo w Estę. Mam wrażenie, że ona jest dotknięta tą samą chorobą, co Benjamin Button.
1: Albo
0: że...
1: Krzysztof Ibisz.
2: Czyli?
0: Ona jest coraz młodsza, coraz młodsza.
2: Ach, spojrzałem na zęby Krzyśka, jakoś oślepiły mnie, przepraszam. No dobra, 25 minut po godzinie 6, tutaj Estka, w poniedziałek 28 września.
0: Za chwilę newsy w Estę. Mokry Bangkok przed nami.

0: Reklama.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
8: Poranki chłodne, a po południu nawet kilkanaście stopni więcej względem właśnie poranków. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. Tak, rozpoczynamy tydzień. Dziś jest poniedziałek, 28 września. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, ale teraz jeszcze zimno, także do pracy ubierzcie się cieplej. Dobrego poniedziałku.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do grywka będzie potrzebna w Krakowie. Znamy pełne wyniki niedzielnych wyborów na prezydenta miasta. Pierwszą turę wygrał Łukasz Gibała z poparciem ponad 36%. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, na którą postawiło blisko 30% mieszkańców. Jak poszło pozostałym kandydatom, piszemy o tym na sk.pl. A stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni. Ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska.
10: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
11: SK Sport News.
9: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili wczoraj z Mediolanu, a witający ich kibice podkreślali:
12: nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach.
9: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei w pojedynku Portugalia-Norwegia górą ta pierwsza. Portugalczycy wygrali 2-1. Cały mecz z ławki obejrzał Cristiano Ronaldo, a dla Norwegów trafił Erling Haaland.
13: Możemy to usłyszeć jeszcze raz? Co zrobili Niemcy?
9: Przegrali.
13: Dziękuję.
10: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
14: Jankes!
15: Kama!
16: I Wiktor!
17: W Radiu SK!
18: Poniedziałki ma to do siebie, że po prostu są. Niestety.
19: Tak,
20: to prawda.
19: Poniedziałki ma to do siebie.
20: No i startują albo fal startują. Pytamy was o to z samego rana, jak z waszym startem?
21: Poniedziałek jak na razie na tak, przynajmniej tak twierdzi córka, ale może dlatego, że chodzi do szkoły do czwartku. A w piątek robimy mini wagary.
18: O.
21: Pozdrawiam.
18: O, to ja

0: Uwaga, otwieram wejście. Już otworzyłem. 6:38, tutaj SK, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
1: A zauważyliście, że drzwi obrotowe nigdy nie skrzypią?
2: A faktycznie.
0: Kama,
2: czasami tylko jak się piasek dostanie w te szczotki na dole przy drzwiach obrotowych, to szurają. To
0: I stają, jak się za blisko stanie tych drzwi.
2: Zapraszam was teraz tymi drzwiami, wejdźmy do lasu na chwilę. W ogóle wyjdźmy na łąkę, pójdźmy w naturę, bo mam ciekawostkę.
3: Zapraszamy.
2: Od zwierzęcą.
1: Już się boję.
2: Uwaga. Ciekawostka od zwierzęca. Otóż myszy podsłuchują ptaki.
1: Co? Jeszcze raz.
2: Myszy słuchają, co gadają ptaki, żeby dowiedzieć się, czy jest bezpiecznie, czy nie, bo same nie za bardzo wiedzą.
0: Kama, proszę, wytłumacz to wszystkim, bo ja już zgubię,
1: się zgubiłem. Gryzonie nasłuchują odgłosów wydawanych przez ptaki, informujące się o zagrożeniach ze strony drapieżników i same z nich korzystają.
2: I mysz mówi do myszy, ty słyszałaś, gołębie mówią, że leci taki wielki jastrząb.
0: Ale to, słuchajcie, Julian Tuwim to już kiedyś wymyślił. Przecież było ptasie radio, prawda?
1: Było,
0: jest i będzie.
4: Kama i Wiktor.
1: To się nazywa również Sowa i Przyjaciel.
5: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.

0: la la la la la la la. Chórki robię, chórki to nie śpiewanie.
1: A, to luz.
2: 11 do 7.
1: Zabieramy się za urodziny Zeską w Radiu SK. Łączymy się. Uwaga.
3: Tomek!
1: Hej! Tomek, jesteś?
4: Jestem.
1: Dzisiaj razem z Tomkiem, naszym słuchaczem, urodziny obchodzi Martyna Wojciechowska. Słuchajcie, dziennikarka, ta podróżniczka, ta Martyna. I ten Tomek.
0: Mogłaby nakręcić taki program. Tomek na końcu produkcji u siebie w pracy.
3: Tomeczku, ty masz dzisiaj urodziny i z tego co wiemy, połowa twojej roboty wie, że masz urodziny, a druga połowa nie wie. Więc daj na chwilę się na głośnik i my teraz krzykniemy: halo robota Tomka! Tomek dziś ma urodziny!
0: No, nie tylko twoja praca, ale wszyscy w tym kraju usłyszeli już, że masz urodziny, także uważaj, jak wyjdziesz z pracy, jak się ludzie dziwnie będą patrzeć na ciebie na mieście, to przez nas.
3: A cukierki przyniosłeś?
4: No, tak troszkę.
3: A mogę dwa?
1: Tomek, no powiedziałem troszkę, czyli nie bardzo, no Tomek, ewentualnie jutro, no bo będziesz miał kasę na te cukierki, dajemy na tobie stówę urodzinową.
4: O, dziękuję, super.
1: Nie zdziwij się wcale, jak za chwilę ktoś podejdzie do ciebie, jakiś kumpel.
5: Tomek, pożycz stówę.
0: Słuchaj, ta stówa jest specjalnego przeznaczenia, bo twoja kochana, twoja żona napisała, że jak już przekażemy ci tę urodzinową stówkę, to ona ma nadzieję, że ta stówa będzie na mały, słodki deser przy kawie, którą oczywiście ty jej zafundujesz.
4: Oczywiście, że zafunduję, bardzo lubimy takie deserki.
3: Więc ona w ramach urodzin z przyjemnością z tobą pójdzie.
4: Super, dziękuję.
3: Tomeczku.
1: Niech żyje nam!
3: Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
4: Dziękuję.

0: 4 minutki, będzie z nami godzina 7, tutaj jest w poniedziałek 28 września. Oni już wrócili, prawda, siatkarze?
1: Tak, wylądowali. No i tak zwana wielka feta była na lotnisku.
0: No tak, bo to jest strefy wolnocumowe, tam zapraszają. No.
2: Mnie to zawsze zastanawia, jak wracają na przykład sportowcy do kraju i potem wszyscy ich witają na lotnisku i oni tak biorą i rozpisują, te wszystkie autografy dają i tak dalej.
0: Tak.
2: Czy kiedykolwiek nie przestraszyli się, że podpisali umowę kredytową?
3: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: Czy Kama dała mi coś kiedyś do podpisania?
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinnam?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum Żywiec.
24: W tym tygodniu będziemy mieć bardzo dobrą aurę, temperatura będzie dopisywać, po południu nawet powyżej 20 stopni, między innymi dziś, jutro i pojutrze, a poranki chłodne, 6, 7, 8 stopni powyżej zera. Tymczasem gorąco na drogach Żywca, teraz trwa poranny szczyt komunikacyjny, kto jedzie do Żywca z Węgierskiej Górki musi swoje w korku odstać. Duży ruch samochodowy także na S1. No to co, kto tam za kółkiem, temu życzę szerokości, dobrego dnia.
23: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
22: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Bitwa o Kraków? Nierozstrzygnięta. W wyborach o fotel prezydenta miasta potrzebna będzie druga tura. W niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie przekroczył 50% poparcia. Najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała. Około 6 punktów procentowych straciła do niego Monika Piątkowska. Jak na swoje wyniki zareagowali kandydaci, o tym reporter SK Jakub Solarz.
1: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
2: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
1: Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
3: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
1: Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
0: A wyniki pozostałych kandydatów możecie sprawdzić na sk.pl. Tragedia w Dąbie Kujawskim niedaleko Włocławka. W stawie utonął 6-letni chłopiec. Miał oddalić się od rodziców w czasie imprezy okolicznościowej w restauracji.
4: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
0: Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Śledczy zabezpieczyli już monitoring. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla:
25: nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem.
0: A przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
22: SK Beskidy News.
24: 14 defibrylatorów AED trafiło do jednostek powiatu żywieckiego. Urządzenia zostaną przekazane m.in. do szkół ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego czy ratownictwa medycznego. W Bacówce na Bukowinie w Żabnicy odbył się Łosot, jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z kulturą pasterską na Żywiecczyźnie. Po miesiącach spędzonych na górskich halach owce wracają w doliny, a wydarzeniu towarzyszą obrzędy, muzyka i spotkania przy regionalnych stoiskach.
26: Jankes,
27: Kama
26: i Wiktor
27: w Radiu RSK.
28: Tak. Wchodzimy pięknie w poniedziałek, w kolejny tydzień, 3 minutki po godzinie 7.
29: No pytanie tylko, jak wy wchodzicie? Dobry start, fal start, jak wam się tydzień zaczyna? Halo?
30: Oczywiście, że bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pogodziłem się z Zaryczaną, więc jest wszystko pięknie.
31: O, ja mam nadzieję, że pogodzili się przynajmniej 3 razy dzisiaj rano.
28: O, jak nie 4.
29: Ale ze swoją narzeczoną, prawda?
32: Ale to prawda, to godzenie w kłótniach jest najlepsze. Tego wam życzymy, żebyście się częściej godzili niż kłócili.
29: Pod kołderką.

0: prima ballerina, to jest ona. Jakby był rodzaj męski, to jakby to było? Prim ballerin?
1: Tak.
0: Baleron.
2: Prim baleron, to dobre. 10 minut po godzinie 7. Życzymy wam smacznego poniedziałku oczywiście. Patrzymy, co się działo w weekend. Sporo imprez sportowych się odbyło.
0: Tak, ale...
2: Żużle się powoli kończy.
1: Maraton.
0: Mecz Polska-Bośnia-Hercegowina.
2: Pozdrowienia dla Bartka Zmarzlika, który został mistrzem świata, w sensie wice.
0: Ja jednak chciałem pozdrowić prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kulesza. Słyszeliście, co się stało?
2: Ja
0: się
2: nie słyszałem. Co się stało?
0: Prezes Kulesza, powiem krótko i jasno, podmienił dziecko, które wychodziło razem z Robertem Lewandowskim na mecz.
2: Chodzi o mecz z Bośnią i Hercegowiną?
0: Wszyscy stali już przygotowani do wyjścia w tym szpalerze.
2: Jakie dziecko? Jakie podmiana?
0: Każdy piłkarz trzymał swoje dziecko za rękę.
1: Znaczy swoje jak swoje. Dziecko, które zostało mu przydzielone, no.
0: To jest. Jest taka tradycja, że się z dziećmi wychodzi.
1: To miłe, no.
0: W ostatniej chwili podbiega prezes Kulesza. Wszystko się zarejestrowało na kamerach. Do Roberta. Z nowym dziekiem podbiega.
2: Panie Roberto, pomyłka nastąpiła na porodówce.
0: I zabrał tam to wstawił nowe.
2: Robert był nie ze swoim dzieckiem.
0: I Robert wyszedł z takim, Jezus, z którym miał nie wychodzić.
2: A co z tamtym dzieckiem, które zostało podmienione?
0: Podobno obiecali mu, że wyjdzie następnym razem.
1: To jest niewiarygodne, słuchajcie, 5 sekund. Tyle wystarczyło, żeby ten dzieciak, którego podmienili, nauczył się wszystkiego o życiu w Polsce.
2: Ubo dubo, niech tam żyje Cezary Kulesza, prezes naszego klubu.

0: No i pięknie dojechaliśmy do 7.17, idealnie się składa po 7.17, 7 wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu. Zapraszamy serdecznie do wygrania Eskowe klapki Kubota, skarpetki Eskowe, magazyn SK, story z Oskarem Cymsem. No i jak dzwonicie, to trzymajcie telefon przy uchu.
3: I prosimy. Przypominamy o najnowszej zasadzie. Musimy się zmieścić w dwie minutki.
0: Tak jest, dwie minuty. Zrobimy się, spokojnie. Będziemy
2: Dzień
0: pomagać.
2: Dobry, kto z nami?
4: Cześć, Monika.
2: Cześć, Monika. Jak tam u ciebie poniedziałek?
4: Po żądaczku.
2: No to będzie jeszcze lepiej.
0: Będzie, oczywiście. Uwaga!
1: Rozpoczęta!
0: Lecimy!
3: Uwaga, pierwsze. Pesymista widzi szklankę do połowy pełną czy do połowy pustą?
4: Do połowy pustą.
3: Pesymista do połowy pustą. Musiałem się zastanowić. Dobrze! To jest dobra odpowiedź.
0: Dobra.
3: Drugie.
0: Lećmy dalej.
2: Podaj dwa przykłady czegoś głośnego.
4: Ja i moje dzieci.
0: Dobre.
3: Trzecie.
0: Jest trzecie, lecimy dobrze. Uwaga, jeśli są pomidory malinowe, to czy są też maliny pomidorowe?
4: Nie.
0: Dobrze.
3: Ajajaj, dobrze.
1: Czwarte.
3: A teraz ważne pytanie historyczne.
0: Ojeju, nie mów.
3: Co się stało pod Legnicą?
4: Co się...
2: Ktoś się ścigał z dżdżownicą.
0: Ktoś jadł jajecznicą.
5: Ale sołtys tańczył z baletnicą.
0: Dobrze.
2: A przeliteruj słowo
3: Piąte.
2: Pończochy.
0: Pończochy?
5: O ja, przeliteruj.
4: P-O-N-O-C-Z-O-C-H-Y.
0: Nie ma!
2: Trochę nas
0: powiedziałaś pończochy.
5: Trochę cię
4: pończochy. CZ powiedziałam.
0: Dokładnie, ale przez CZ boisz, że opowiedziałaś. Nie przejmuj się! Dziękujemy bardzo!
2: Odejmę połeczkę innej osobie. Fantastyczna.
3: Gorzej było, a brawo Billy, no.
0: Dokładnie, nie bądź taki Bartek z Marzli.
2: Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Szóste.
0: Danielku,
2: jaki od weekendu jest ulubiony kolor polskich siatkarzy?
6: Biało-czerwony.
0: Nie!
3: Złoty!
0: No złoty kolor!
3: 20 okay. sekund nam zostało, dawajcie
0: Zawsze
3: kogoś.
0: Jest biało-czerwono.
3: Dawajcie kogoś nowego na siódme, szybko! 15 sekund.
2: Dzień dobry! Halo?
6: Dzień dobry.
0: Dawaj, siódme. Szybko, dźwiękowo, jak kibicowała cała Polska siatkarzą. Dawaj, dźwięk, jak kibicowaliśmy?
6: Jest! Polska góra!
0: Dobrze!
3: Wjechał!
2: Udział z nami, bardzo się cieszymy.
0: Dziękujemy.
3: Wjechał normalnie jak siatkarze na Boeingu.
0: Tak,
3: na
0: to nie był spacer farmera, to był bieg farmera z walizkami pieniędzy.
6: Jak z Poznaniem.
0: Witamy w tak fana czarnego sportu. Za tydzień w Gorzowie.
6: No. Ostrowia Ostrów.
0: O, gratulacje.
2: Gratulujemy ci również zdobycia eskowych klapek Kubota, skarpetek, magazynu SK Story z Oskarem Cymsem. I powiedz, jak ci poniedziałek mija?
6: Bardzo dobrze, jestem szefem we własnej firmie, więc dzisiaj robię sobie wolne.
0: Tak trzeba żyć, no.
1: W Radiu SK.
2: No. Polska górą!
3: A jakby co, to pamiętajcie. Tylko falubas!
0: Dziękujemy. Jeszcze raz dziękujemy.

0: trochę jak resztę. Szybko leci ten poniedziałek, już 7:30 za chwilę, no patrz panie. Zaraz środa, potem piątek i...
1: Patrzę panie.
2: Aż okulary włożył.
1: Dokładnie, patrzę panie, nie wierzę. No dobrze, rzeczywiście rozkręcamy się, jeśli chodzi o ten tydzień. Za chwilę Marcin Procki, newsy. Dzisiaj kolejny mecz.
2: Ojejku, znowu?
1: Kama, nie narzekaj, dziewczyno.
0: Lepiej lecz po cipsiorki i coś do picia.
2: Dlaczego? Gramy, z kim? Gramy. A jaki sport?
1: Ze Szwecją piłka nożna. Nożna.
0: Tym razem nogami będziemy odbijać.
1: Fajnie, co?
3: Radio SK. Szwedzi. Do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: SK.
1: Reklama.
2: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
12: Poranek chłodny, po południu będzie przyjemnie ciepło, podobnie jak wczoraj, 21-22 stopni w cieniu, dużo słońca, brak opadów, także parasole zostają w domu. Tymczasem, kto teraz jest za kółkiem, ten musi wyhamować m.in. w centrum Żywca, ale także na trasie między Żywcem a Węgierską Górką Szerokości.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, Żywiec Fabryczna 5.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Minęła 7.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Polak zatrzymany na Malcie miał brać udział w bójce, po której zmarł obywatel Maroka. Według lokalnych mediów zatrzymany to zawodowy bokser, a na Malcie przebywał jako turysta. Trzy osoby ranne po porannym wypadku na Krajowej 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się teraz wahadłowo.
14: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
15: SK Sport News.
13: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
16: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
13: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu o 20.45.
10: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
17: Jankes.
18: Jankes.
17: Kama. I Wiktor.
18: W Radiu RTSK.
19: Startujemy z poniedziałkiem, 7.32, niektórzy z turbulencjami.
20: No, pytanie właśnie, jak wy wystartowaliście, jak ten począteczek, halo?
21: Siemanko, Radio SK. U mnie dość spore opóźnienie, miałem być o 6.00, mam do pracy jeszcze 46 km, także chyba kierownik może wybaczy, może nie, zobaczymy.
22: A to jak udobruchałeś swojego kierownika?
21: Wysłałem mu zdjęcie oczu Shreka z napisem przepraszam, wybacz, to się więcej nie powtórzy.
22: To się dzisiaj nigdy więcej nie powtórzy.
20: I nie pytajcie jak osioł. Daleko jeszcze? No!

0: To już 22 minuty do godziny 8. Wtedy pierwszy dzwonek i wtedy nauczyciele zrobią...
1: Ale, a propos, my po 8 wystartujemy ze szkolnymi akcjami, żeby zrobić wam troszkę lżej, jeżeli chodzi o te wyprawy właśnie naukowe.
2: Zgadza się, te oczywiście wszystko we właściwym czasie. Uwaga, uwaga, uwaga, znalazłem! To jest niesamowite! Jest większa od nas wszystkich! Pan nowy dniowy rekord Polski, brawo! Mamy to! Uważajcie, rekordowa w skali kraju dynia została zaprezentowana podczas Bania Fest w Krapkowicach.
1: Brawo! Tutaj przypominam, nie bijemy brawo, tylko walimy z dynki.
2: Tak! I uważajcie, Kama uważaj, Wiktor uważajcie, wszyscy uważajcie. Halo Polska, 918 kg!
0: Tyle ważyła dynia?
3: Tyle jedna dynia!
0: 918?
1: To jest łapczywy kąsek dla każdego dewelopera.
0: Ale jak to?
1: No normalnie środek się wydrąży i się można wprowadzać.
2: Pato dynia od deweloperka?
4: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: I po reklamie.

0: i złą informację.
1: Jest bardzo dobrze. W sanatorium.
2: A trzecia jaka jest? Są dwie.
0: Są dwie.
2: Dobra, jaka jest?
3: Jest miejsce w sanatorium dla ciebie.
2: Brawo! Brawo! Dziękuję bardzo.
0: Zła jest taka, że jedziesz z Noselem.
2: Czyli w jednym pokoju razem?
3: No, Nosel jest dyrektorem sanatorium. Dzisiaj właśnie ten wątek zostanie podjęty.
2: Słuchajcie, zobaczymy, jak będzie po mojej operacji, jeśli chodzi o moje kolano, moją łąkotkę.
3: Przypominamy, nie łę, tylko łą.
2: Łą, łą, na łące. No, dobrze, dobrze, dobrze. Czyli później w sanatorium.
3: Tak, niezależnie od tego, czy boli cię noga, czy nie, wniosek jest jeden. Zjadaj wszystko, co ci podadzą.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy do pani Józefy ja się dodzwoniłam?
5: Tak.
6: Moje uszanowanie, geowłóknina Halina. Telefonuję z sanatorium, bo pani była u nas w zeszłym miesiącu, z tego co widzę. I teraz tak, na kiedy pani może kosz do nas wysłać, proszę pani, bo mamy od pani te odpady, jeśli chodzi o pożywienie.
5: Jakie kosz? Nic nie rozumiem.
6: No kosz na bioodpady, proszę pani, bo pani nie jadła wszystkiego, co zakontraktował Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: Ale kto powiedział, że ja nie jadłam?
6: No tutaj mamy, proszę pani, odpadki po pani. I dlatego mówię, no długo tego nie możemy trzymać, tylko musimy to zutylizować, więc dzwonię do pani, proszę pani, bo po pani jest trochę tych odpadków.
5: Jakie odpadki? Ja nic nie zostawiam.
6: Już mówię, proszę pani. Trochę chleba mamy, mamy trochę, proszę pani, sera, masła.
5: Chleba to ja jadłam tylko kromkę, bo no. Więcej nie jadłam.
6: A widzi pani, a Narodowy Fundusz Zdrowia pani gwarantował 3 kromki i tu już mamy odpad, proszę pani, więc musimy to zutylizować.
5: No a to proszę wyrzucić, no to po co mi
6: no
5: to?
6: No dobrze, no widzi pani, i tutaj jesteśmy w kropce, bo nie mamy kontenera, proszę pani, pod to.
5: No to co, no. Ja mam kontener dać?
6: Dlatego, bardzo bym poprosiła, może pani na adres naszego sanatorium wysłać kontener, ten czarny, żeby, proszę pani, śmieciarka mogła go odebrać?
5: Ale skąd ja mam wziąć kosz na śmieci?
6: A niech pani pójdzie do Budowlanego i kupi, tam jest taki czarny, proszę pani, 120-litrowy.
5: Panie, a gdzie ja tutaj znajdę sklep? Ja nie mam żadnego pojęcia, czy pani jest naprawdę umysłowo chora, czy pić pani ze mnie głupie.
6: Ale proszę pani, procedura odpadów jest następująca, że my te bioodpady musimy do czarnego wyrzucać, a wtedy śmieciarka to odbierze, bo inaczej nie odbierze, bo się obrażają.
5: Pierwsze w życiu się z takim czymś spotykam. Od 40 lat jeździłam do sanatorium, nigdy takich bzdur nie słyszałam, jak dzisiaj.
6: To może inaczej, to może inaczej. Może ja bym do pani wysłała te śmieci, a pani by sobie wyrzuciła u siebie.
5: To chyba tylko trzeba do telewizji dać, przysięgam.
6: No, proszę pani, niestety takie mamy zasady, ja tego nie przeskoczę. Od roku, proszę pani, cuda się dzieją w tym temacie.
5: Nie wiem, naprawdę ja nie wiem, co pani ma zrobić, bo ja takie rzeczy nie mam.
6: Dobra, to wyślę do pani, dobra? Pani sobie już tam sama tu zrobi, co będzie pani będzie chciała, dobra?
5: Dobra.
6: Dobra, no to w tym wszystkim pomoże też Marlena.
7: Cześć, babcia, zostałaś skręcona w Radio SK.
5: Dostaniesz tylko przyjdziesz, poczekaj. Ja ci tu uszykowałam jajka, zupę, a gumę ci teraz wszystko. To w kiby i matę poczułkę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: i ósma za chwilę, proszę jeść śniadanie, żeby nie być chudini, tak jak właśnie Dua Lipa.
1: Dokładnie.
2: A skoro ósma za chwilę, to pierwszy dzwonek będzie również, a z racji tego, że już wszyscy wrócili do szkoły, czyli i dzieciaki wróciły, i studenci wrócili, a ci, którzy chodzą do pracy, to też by chcieli wrócić do szkoły, bo tam trochę łatwiej jednak.
0: To mamy szkolne akcje w Radiu SK, tysiaka będziemy mieli do wydania.
2: Do zdobycia, dokładnie.
1: Szczegóły po godzinie 8 i wbijajcie na sk.pl, bo tam naprawdę wszystko mieszka.
3: Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
15: Nasza firma ma politykę B2B.
14: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
15: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
14: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
16: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum Żywiec.
1: W tym tygodniu będziemy mieć bardzo dobrą aurę, temperatura będzie dopisywać, po południu nawet powyżej 20 stopni, między innymi dziś, jutro i pojutrze, a poranki chłodne, 6, 7, 8 stopni powyżej zera. Tymczasem gorąco na drogach Żywca, teraz trwa poranny szczyt komunikacyjny, kto jedzie do Żywca z Węgierskiej Górki, musi swoje w korku odstać. Duży ruch samochodowy także na S1. No to co, kto tam za kółkiem, temu życzę szerokości, dobrego dnia.
28: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
27: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Punkt ósma na zegarach. To jest Tesca News. Marcin Procki. Zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska powalczą w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Na trzecim miejscu we wczorajszym głosowaniu znalazł się Michał Drewnicki z PiS.
0: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%. Natomiast trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który zdobył 17,5% głosów. Dodam, że Aleksandra Owca z partii Razem zdobyła w wyborach blisko 7% głosów, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
2: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
0: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
1: Informował krakowski reporter Eski Jakuba Solarz. Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas wczorajszej homilii zaapelował, by nie obwiniać za te zbrodnie wszystkich Ukraińców.
3: Zła, jakie się tu dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród, czy wiele osób.
1: Do tragedii doszło w czwartek na terenie opactwa w Jarosławie na Podkarpaciu. Ichor M. zaatakował 5 osób, ranił 4, jedna nie przeżyła. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu w finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrywanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych. Polki, przypomnę, dotarły do 1/8 finału.
4: SK Beskidy News.
5: 14 defibrylatorów AED trafiło do jednostek powiatu żywieckiego. Urządzenia zostaną przekazane m.in. do szkół ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego czy ratownictwa medycznego. W Bacówce na Bukowinie w Żabnicy odbył się Łosot, jedno z najważniejszych wydarzeń związanych z kulturą pasterską na Żywiecczyźnie. Po miesiącach spędzonych na górskich halach owce wracają w doliny, a wydarzeniu towarzyszą obrzędy, muzyka i spotkania przy regionalnych stoiskach.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Witamy, zapraszamy, jesteśmy mistrzami świata!
26: We wszystkim, we wstawaniu!
8: Dokładnie, bardzo dobrze.
26: A w żużlu jesteśmy wicemistrzami.
8: No i też jest dobrze, pozdrowienia dla wszystkich fanów Bartka Zmarzlika, Roberta Lamerta również oczywiście, było słychać, no, tych fanów. No dobra, dobra, dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek.
29: No właśnie, mamy poniedziałek, u mnie prawo serii, popsuła się suszarka do ubrań, popsuła się zmywarka, czekam, aż jeszcze popsuje się lodówka.
8: Najważniejsze, Kamcia, że ty nam się nie popsułaś!
26: Czekaj, do 9 jeszcze wszystko się może zdarzyć.

0: Człowiek człowiekowi wilkiem, to od razu jest wilkowi przykro.
1: Rzeczywiście, to trzeba pozmieniać.
2: Jak?
1: Trzeba
2: pozmieniać. Pozytywne stwórzmy.
1: Stwórzmy, dobra, uwaga.
0: No, no jak?
1: To może tak. Co dwa wilki, to nie jeden. Może być?
0: Albo lepszy wilk w garści niż wilk na dachu.
2: Bez wilków nie ma kołaczy.
1: To też ładne. Gdzie dwóch się wilków bije,
0: tam owca korzysta.
1: No dobrze, jeśli macie swoje propozycje, to czekamy oczywiście. Zapraszamy, polecamy. Pozytywnie na temat wilków.

0: Spotkałem Dawida Kwiatkowskiego.
1: W telewizji widziałem.
0: W sobotę jechałem, też był na stacji paliw. I też mnie zaatakował. Połóweczkę. I nie do pełna.
1: To był ten moment, kiedy i ty, i Dawid mieliście smutne spotkanie.
0: Tak.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: A teraz będzie miłe spotkanie, bardzo przyjemne.
3: Witamy się z Olą, tegoroczną maturzystką.
4: Hejka.
3: Dzień dobry.
4: Hejka.
3: I ja jako matka się pytam, jak to jest możliwe, że ty w klasie maturalnej jest 17 po 8, a ty nie na lekcji?
4: Na wycieczkę jedziemy.
0: Gdzie?
4: Do czeskiej Saksonii.
1: Czeska Saksonia?
4: No, czeska Saksonia.
1: Niemcy się nie obrazili się.
0: Czeska Saksonia?
3: Ja mam nadzieję, że ty nie zdajesz z geografii, ale bo mi się wydaje, że to ściema.
0: Gdzie leży czeska Saksonia?
4: No tak.
0: W Niemczech czy w Czechach?
1: Czesi od nas za chwilę dostęp od morza dostaną. Saksonię już mają.
4: Na początku do Czech, a potem do Niemiec.
1: Kurczę, fajnie tam się dzieje w tej chwili.
3: Czeska Szwajcaria, czeska Saksonia, no naprawdę, oby to nie był czeski błąd.
0: Chorwacka Słowacja.
1: Gdzie w tym wszystkim jest nauka, moja droga? Kiedy wy się weźmiecie do roboty? Przecież to już jest 28 września.
0: Po drodze, w trakcie przejazdu, proszę pana, my się uczymy cały czas, czytamy.
1: A przepraszam, a co tatuś twój na to?
4: No tata się stresuje, nie? Bo to do matury trzeba się uczyć, nie?
3: A jak ci to idzie?
4: No, czasami ciężko, ale jakoś musi, ale wiecie, no, uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez karabinu, więc czasami trzeba coś
1: zrobić. No dobra, ale w takim razie,
0: piękne,
1: moja droga,
0: piękne.
1: Co jest takiego, co mogłoby w tej sytuacji ci pomóc i zaradzić?
4: No smartwatch dla taty, nie? Żeby mu tętno nie skoczyło za bardzo, jak na dziennik wejdzie.
0: Cudowna córeczka, mamy to!
1: Słuchaj, w takim razie będziesz mogła wydać tysiaka, bo zgarniasz kartę podarunkową właśnie na tysiaka do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na twojego wymarzonego smartwatcha Huawei.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Pięknie, zadowolona nasza słuchaczka.
1: Super!
3: Ale mam taki pewien szalony pomysł.
1: Ojejku, boimy się.
3: Może, żeby tacie tętno nie skakało,
0: no, to
3: ty weź się do nauki, dziewczyno!
2: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.

0: to wszystko.
1: Wkręca się, co? Ten kawałek do głowy, szczególnie ten refren. Liwka Nowa.
2: Liwka jest z nami, bardzo dobrze. Za chwilę Marcin Procki będzie po raz kolejny z nami i oj, będą newsy z Niemiec.
1: Marcin będzie jechał furą przez granicę niemiecko-polską, tylko ta fura będzie kradziona.
3: No, Niemiec płakał jak sprzedawał oczywiście.
2: Nie, właśnie nie zdążył to płakać, bo ukradli. To o to chodzi w tym wszystkim.
1: Wielka akcja policji i szczegóły już za chwilę.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK. Radio SK.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Huawei.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
6: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: Poranek chłodny, po południu będzie przyjemnie ciepło, podobnie jak wczoraj, 21-22 stopnie w cieniu, dużo słońca, brak opadów, także parasole zostają w domu. Tymczasem, kto teraz jest za kółkiem, ten musi wyhamować m.in. w centrum Żywca, ale także na trasie między Żywcem a Węgierską Górką Szerokości.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Dochodzi 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut, wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski, sprzedawali na części, zatrzymano 10 osób. A brytyjscy śledczy badają, czy w potencjalny atak terrorystyczny Fairford zamieszany był Iran. Przypomnę, policja zatrzymała w tej sprawie 5 mężczyzn. To na południu Anglii, w pobliżu bazy lotniczej RAF, która jest wykorzystywana przez siły USA do nalotów na Iran. A surowa ocena dla rządu z sondażu opublikowanego dziś przez Super Express wynika, że 53% zapytanych źle ocenia pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu. Dobrze jego pracę oceniło 33% ankietowanych.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
15: 8.30 w pół do 9. Człowiek człowiekowi...
16: Radiem.
17: Bo już nie można mówić wilkiem. Właśnie. Na prośbę Ministerstwa Środowiska i Klimatu. W związku z tym zastanawiamy się, jakie pozytywne doświadczenia, frazy można powiedzieć a propos wilków.
18: Siały wilki mak, nie wiedziały jak. Alice wiedział, nie powiedział, a to było tak.
15: Coś jeszcze?
16: No pewnie, patrz, następne.
15: Halo?
16: Jak wilkie, to nie wyje.
15: No to smacznego życzymy, jak wilkie teraz. No.
17: Auuu!
15: Yeah!

0: Tak się, Janki, śmiałeś z kamy, że się ona popsuje do końca programu. I to się popsuło? Twój ekran w komputerze.
1: Tak. Co, już mam dwa ekrany.
2: Przepraszam, masz trzy. Jankes działa na trzy ekrany i żaden z ekranów nie działa.
0: Ale jak pójdziesz do sklepu i kupisz sobie nowy komputerek, to wpiszesz się w ten trend, który obecnie obowiązuje.
2: Dlatego, że dorośli bez dzieciaków kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
0: O.
2: Czyli dorośli po prostu dla siebie kupują zabawki, zamiast kupować je dla dzieci. 55% wszystkich zakupów zabawek to były właśnie zakupy dla dorosłych.
0: Tak, jesteś samotnym dorosłym, kupujesz zabawkę, masz dzieci, nie kupujesz.
1: No i bardzo dobrze, ale kiedyś człowiek po 30 kupował mieszkanie, prawda?
2: No.
1: A teraz kupuję zabawki, bo na to go stać. No. Tak to wygląda.
0: Janki, to mam dla ciebie zabaweczkę.
1: O!
3: Czy wiesz, jak robi kaczka? Kaczka robi kwak, kwak. Czy wiesz, jak robi indyk? Bulgoczek, bul.
4: Autopromocja.
5: Wygląda na to, że Eska znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki Eska. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w Eskowej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
10: I leci z Eską w nieznane.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
13: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: 14 minut i będzie z nami godzina 9.
1: Właśnie chodzi o to, że bad memories mają podobno Polacy w związku z przysłowiami, powiedzonkami i różnymi sentencjami, w których pojawia się wilk. Ministerstwo Środowiska to zauważyło i prosi Polaków, żeby już nie mówili o wilkach w przysłowiach, bo to buduje negatywny wizerunek tego zwierzęcia.
2: To prawda, że zajmujemy się takimi rzeczami.
0: I pamiętajcie, kto pod kim... kto pod wilkami dołki kopie, ten sam w nie wpada.
1: Albo tak. Wilk ma krótkie nogi.
2: Nie chwal wilka przed zachodem słońca. No i zastanawiamy się, jakie pozytywne wy moglibyście dać nam przysłowia, sentencje i w ogóle.
3: Janka, może nie tyle pozytywnie, co prawdziwie. Jak człowiek wilkowi, tak wilk człowiekowi.
2: Każdy jest wilkiem własnego losu.
0: Kurczyna! Nie, jeszcze coś, uwaga, jeszcze nie, jeszcze.
1: Czym wilk za młodu nasiąknie, tym na starość trąci.
2: Co? Nagle to po wilku.
0: A poza tym, co ma wilk do wiatraka?

0: To elektryzuje, zwala z nóg. Aha, aha, mówią o naszej akcji. O,
1: nasza akcja Odlot ściśle tajny zdecydowanie zwala z nóg.
2: Rzeczywiście.
3: A nie wiem, nie pamiętam.
2: W tamtym roku rzeczywiście, no byliśmy, gdzie byliśmy w tamtym roku?
3: Nie pamiętam.
1: Byliśmy w Hiszpanii, poprzednim razem byliśmy na Cyprze. Nie wiemy, dokąd tak naprawdę będziemy lecieć, ale będziemy.
0: Wiemy, że już wystartowała zbiórka słuchaczy.
2: Zapraszamy oczywiście, zapraszamy, będziemy kompletować kolejnych słuchaczy, którzy polecą w nieznane, my też nie wiemy. Oczywiście chodzi o akcję Odlot ściśle tajne.
0: Szczegóły na sk.pl i tam was wyślą do apki, bo tam zgłoszenia.
1: Będzie pizzo!
4: Niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: Nie mogę się już doczekać.
2: Nie pamiętam.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
14: Temperatura będzie dopisywać, jeśli chodzi o powiat żywiecki, no to dziś, jutro i pojutrze temperatura będzie przekraczać 20 stopni, to oczywiście w ciągu dnia, poranki chłodne, 7-8 stopni powyżej zera, jeśli chodzi o Milówkę, Węgierską Górkę. A teraz patrzę na korki w Żywcu, te w standardowych miejscach, między innymi na zjeździe z ekspresówki na Wesołej i Browarnej, też nieco większy ruch samochodowy. No i na trasie między Węgierską Górką a Żywcem trzeba wyhamować.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
15: 9 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Łukasz Gibała nie zamierza ubiegać się o poparcie pozostałych kandydatów. W pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa zebrał największe poparcie, przekraczające 36%. Przed drugą turą zapowiada.
16: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry, tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
15: Mówił Gibała, który w drugiej turze zmierzy się z Moniką Piątkowską. Do ponownego głosowania dojdzie 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko, a to po tym jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Masowszu. Poszkodowane w sumie zostały 4 osoby, a do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
17: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
15: Wyjaśnia Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę. Hubert Hurka, czy wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
18: SK Beskidy News.
14: Niebezpieczna sytuacja na torach w Andrychowie. Maszynista pociągu jadącego z Krakowa w kierunku Bielska-Białej zauważył na torach ułożone kamienie. Konieczne było natychmiastowe zatrzymanie składu. Przeszkoda została usunięta, a o zdarzeniu powiadomiono służby. Wypadek w Żykach. W centrum miejscowości doszło do zderzenia z motocyklistą z samochodem osobowym. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poszkodowany w zdarzeniu kierowca motocykla śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Okoliczności zdarzenia ustala policja.
19: Wiem, bo jest
9: jesteśmy w tym razem, ale pocieszcie się nawet, że już są 2 minuty po godzinie 9, więc jakoś to już poleci. Bausa, Magnetic, Oscar Tims, Bez końca, Lady Gaga, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Nowość od Zali też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Właśnie teraz byłam na imprezie, w roku jakimś 2006. Usher, Ludacris, yeah, w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9, Dawid Podsiadło i sezon to za chwilę. A teraz już czas na coś, na co ja przynajmniej czekałam i czym mam nadzieję trochę poprawimy wam poniedziałkowy humor, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Mnóstwo terminów na badania profilaktyczne czeka na pacjentów. Mowa na przykład o mammografii. Wszystko czeka na kontach moje IKP. Kupujemy coraz więcej i choć dla naszych portfeli to może jest niezbyt dobra informacja, to podobno jest dobra wiadomość dla naszej polskiej gospodarki, którą tym samym wspieramy. Regularny sen, mówią badacze, jest równie ważny jak jego długość. Badania wykazały, że ci, którzy kładli się spać i wstawali regularnie, czyli mniej więcej o tych samych porach, mieli lepsze wyniki poznawcze. I nie liczyła się tutaj długość, czyli może być krótko, byleby zawsze o tej samej porze. To jutro o tej samej porze też dobre informacje w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Zerg, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: ale to jest dobry kawałek. Paco Amoroso, nowość na antenie Radio SK, 23 minuty do 10. To zaraz kilka faktów o mózgu, które sprawią, że wam się mózg zagotuje. 6 sekund uśmiechu wystarczy, żeby mózg pomyślał, że jesteśmy szczęśliwsi, bo tak naprawdę nasz mózg można bardzo łatwo oszukać. I jeżeli się uśmiechnacie, nawet kiedy macie zły humor, to mózg myśli, że jest lepiej niż jest i zaczyna produkować serotoninę. Mózg sam w sobie nie czuje też bólu, więc gdybyśmy mogli go jakkolwiek dotknąć, to nawet byśmy tego nie poczuli. I trzecia rzecz. Mózg dopowiada przez cały czas obraz, którego nie widzimy i niejako go dorysowuje, a to ze sprawą pewnej plamki ślepej, którą mamy w oku, ale mózg dokłada kolejne klocki do tego obrazka, tak żeby zgadzał się on w całości. Wydaje mi się, że znam takich, którzy mogą jednak nie mieć tej funkcji, bo jak to jest, że przez 5 dni możesz nie zobaczyć tego jednego prania, które czeka na złożenie, mijając je codziennie?
1: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
2: masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.

0: nie rozbawiło to, co właśnie teraz przeczytałam, dlatego że nie wiem, kto pisał te zasady, o których chcę wam teraz powiedzieć, ale absolutnie to jest ktoś, kto chyba nie do końca wie, ile zajmuje czasu zajmowanie się domem i wszystkimi obowiązkami dorosłego człowieka. 6 minut do 10. Mowa o zasadzie 8 plus 8 plus 8. To ma być remedium na ciągłe zmęczenie i brak czasu. O co chodzi? No, podział 24 godzin na 3 ósemki, czyli na równy podział doby na pracę, czas wolny i sen. Więc sen 8 godzin, marzenie. Czas wolny 8 godzin, marzenie. Praca 8 godzin, też dla wielu marzenie, bo wiadomo, że to się zawsze rozciąga. Nie wiem, w jakim świecie musielibyśmy żyć, żeby to się nie udało, ale na pewno nie w Polsce, bo szef, jak to słyszał, to równie mocno się zaśmiał jak my właśnie teraz. Po 10 w Radiu SK mam kolejne hity, ale będzie też nowość, którą chcę wam zagrać, czyli Rosetta od Apatę nagrała nowy numer i usłyszycie go właśnie w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, aleja Jana Pawła II, 3.
7: Ja tak sobie sprawdzam te prognozy pogody i muszę wam powiedzieć, że kto ma wolne popołudnia w tym tygodniu, ten może naprawdę je spędzić w dobrej, miłej atmosferze na zewnątrz, bo aura będzie wyśmienita na jakieś spacery i tak dalej. Dziś do 22 stopni, jutro i pojutrze też i do tego w Żywcu w minutce brakowali.
6: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Na pokładzie jest wojskowy zespół ewakuacji medycznej. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin, a po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. Mobilizacja pod Wawelem, frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie zaskoczyła, komentuje Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Wyniosła dokładnie 43,5%.
9: A w wyborach przedterminowych zazwyczaj te frekwencje były niższe, co pokazuje, że Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
8: A druga tura za 2 tygodnie, przypomnę, o głosy powalczą w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Pełne wyniki pierwszej tury znajdziecie na sk.pl. A ceny paliw przebiły kolejne bariery za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr. Według analityków w tym tygodniu średnia cena za litr oleju napędowego może dobić do nawet 9,29 zł. A to nie jedyne paliwo, które drożeje, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
10: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3,14 zł średnio w skali ogólnopolskiej.
8: A z kolei cena benzyny 95 to w wielu miejscach już powyżej 8 zł za litr.
11: SK Beskidy News.
7: Żywiecki Kornik, czyli Zespół Szkół Technicznych i Leśnych, ma już 80 lat. Oficjalny jubileusz odbędzie się 9 października. To okazja do spotkania absolwentów i zwiedzania szkoły.
12: Ci absolwenci, którzy kończyli w zamku, niektórzy może po raz pierwszy zetkną się z Grunwaldzką, ale i tabla na korytarzach wiszą.
7: Mówiła dyrektor placówki Janina Dudek. W Milówce odbyły się obchody stulecia starej kuźni przy ulicy Jagiellońskiej. W programie wydarzenia znalazła się opowieść o dziejach kuźni, zwiedzanie obiektu oraz pokaz sztuki kowalskiej.
13: Minuta po 10:00. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy ruszyli właśnie w trasę, żeby pozałatwiać wszystkie poniedziałkowe sprawy i przebijają się przez miasto. Albo przez korki. Temper City, Self-Aware, Katy Perry to właśnie już w tej godzinie będzie też jedna z naszych nowości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: sekundy i już was ktoś ocenił. 15 minut po godzinie 10. Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK. Nie ja to mówię, tylko badania, bo kilka sekund wystarczy, by wyrobić sobie opinię o nowo poznanej osobie. I uwaga, w ogóle nie trzeba z nią rozmawiać, nie trzeba z nią nawiązywać żadnego kontaktu. Wystarczy jedynie na nią spojrzeć. Dlatego, że nasz mózg ocenia innych po ich twarzy. I cechy twarzy mają znaczenie. Jest coś takiego jak bogata twarz, gdzie podobno osoby wyglądające w dany sposób są przez społeczeństwo uznawane za bogate. Tylko dlatego, że mają charakterystyczne rysy twarzy i to nam się kojarzy z tym, że musi to iść w parze właśnie z bogactwem. Z bogactwem zewnętrznym to na pewno, choć jak się spojrzy na niektórych i na ceny kremów, to naprawdę mamy do czynienia z bogatą twarzą.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie

0: Proszę pani, pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy.
8: I po reklamie.

wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SC.
1: Znacie ją na pewno z takiego hitu jak Apathé, który graliśmy w Radiu SK, który nagrała z Bruno Marsem, a teraz powraca. Ona jest przedstawicielką K-popu, ale stała się globalną gwiazdą, w związku z czym wróciła ze swoim nowym singlem. Ten nowy singiel nazywa się New Trick i poza tym, że polecam go posłuchać w Radiu SK, to warto też sprawdzić teledysk, bo jest dość nietypowy. Rose, New Trick, już teraz w Radiu SK.

0: i Kesha Right Round w Radiu SK. Przeczytałam badania, które kupują u mnie bardzo. Otóż nietypowe wykonywanie różnych czynności, inaczej niż inni ludzie, jest cechą osób inteligentnych. Przypomniało mi się, jak przez lata trzymałam widelec. No nietypowo lewą ręką, ale nie, że nietypowo lewą ręką, tylko w nietypowy sposób. Kiedy trzymałam go w lewej dłoni razem z nożem, trzymanej w prawej, to zwraca uwagę wielu osób. Pozbyłam się tego, ale dziś żałuję, bo najwyraźniej to była właśnie ta cecha osób inteligentnych, która mnie wyróżniała. Co wy robicie inaczej niż wszyscy inni? Głosówki na SK-owym Messengerze, bardzo mile widziane. Za chwilę się okaże, że wcale nie jesteście tak wyjątkowi, jak się wydawało, jak 5 osób nagra o tym samym, ale tego też dotyczy ta zabawa. Damiano David, to za chwilę w Radiu SK. Czekam na wasze głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj SK od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.

Kochanywko, wiecie co, mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi

0: prawdopodobnie w poniedziałek wszystkim płacz czasami gdzieś podchodzi do gardła i do oczu, dlatego że, no chyba, że ktoś ma urlop. Nie rozprawiajmy dłużej o poniedziałku, bo nim przyjdzie wtorek i będzie tylko lepiej, a za chwilę godzina 11 i tutaj też porcja hitów, które sprawią, że będziecie mieli dobry nastrój, albo lepszy przynajmniej. Margaret, Prima Ballerina, to wam między innymi zagram po 11 w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
9: Dziś aura zaskoczy nas tylko pozytywnie. Dużo słońca, w miarę ciepło, jak na końcówkę września, to całkiem nieźle. Maksymalnie 21-22 stopnie i brak opadów. Na drogach ruch umiarkowany, ogromny korków o tej porze na szczęście nie ma. I mam też dobrą wiadomość na kolejne dni. Taka pozytywna, fajna aura utrzyma się praktycznie do końca tego tygodnia. Na razie jakichś gwałtownych spadków temperatury na horyzoncie nie widać. Dobrego poniedziałku.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
10: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy ulicy Rybackiej odnaleziono 2 5-litrowe butelki z żółtą nieznaną substancją i wystającymi z nich kablami. Wokół budynku wydzielono specjalną strefę.
11: Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
10: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Z budynku ewakuowano też wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w Polsce. Ambasador USA i wiceszef MON podpisali w Dęblinie umowę w tej sprawie.
12: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
10: Mówił wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Porozumienie jest częścią programu zakupu 96 śmigłowców Apache. A wieczorem okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany, to właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
13: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
10: Mówił selekcjoner Jan Urbana. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
8: SK Beskidy News.
9: W jednej lokalizacji szkoła podstawowa, przedszkole, a od września także gminny żłobek stacyjkowo. Dlaczego, wyjaśnia wójt Jeleśni Anna Wasilewska.
14: Przy głównej drodze z każdej miejscowości można dojechać i obok jest szkoła, więc zaraz by te dzieci miały możliwość i do przedszkola, i do szkoły.
9: W żłobku już bawi się 17 maluchów, a miejsca jest nawet dla blisko 50 dzieci. Drugi Hubertus powiatu żywickiego już 3 października. W programie m.in. pokazy sokolników, wystawa łowiecka oraz prezentacja psów myśliwskich.
15: Szybko chodzić, najlepiej z komputerem i udawać zajętego. To jest, uważam, najlepszy plan na poniedziałek, żeby nikt się nie przyczepił, że jeszcze przedłużyliście weekend i odpoczywacie. WNW, Heaven is a Place on Earth, a także Margaret Klima, Prima Ballerina. To już w tej godzinie w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. 2 minuty po 11.

0: Neptune i Kałocz i w Radiu SK 17 po 11. Co robicie inaczej niż wszyscy? Tak padało pytanie. To teraz wasze odpowiedzi. Artur?
1: Hej, Radia SK. Ja na przykład piszę 9 od dołu. Taką cyfrę.
0: Dobrze, że doprecyzowałeś. Też zaczęłam próbować. Od dołu 9 jeszcze nie jest najgorzej. Z innymi cyframi chyba byłby większy problem. Jest też Kuba.
2: Moja umiejętność polega na pisaniu jednocześnie prawą i lewą ręką. Prawą normalnie, a lewa lustrzane odbicie, także pozdrawiam.
0: Myślałam, Kuba, że prawą i lewą jednocześnie tę samą treść, albo na przykład różne treści, to w ogóle byłbyś naprawdę marzeniem absolutnie każdego szefa i myślę, że ofert pracy w różnych branżach miałbyś co niemiara.
3: Reklama.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy.
6: I po reklamie.

0: kawałek zawsze mi się kojarzy z jazdą samochodem albo z lotem samolotem. Coldplay, A Sky Full of Stars w Radiu SK. A propos lotów, to odlot ściśle tajny na Was czeka. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Z kim? Też wiemy. Z ekipą Radia SK będziecie lecieć. Więc jeżeli macie ochotę na taką podróż w nieznany, czyli weekend inny niż wszystkie, wsiadacie do samolotu, nie wiecie dokąd lecicie, a na miejscu wszystko staje się jasne i cieszycie się naprawdę fajnym weekendem, no to popierajcie aplikację Radia SK, bo tam można się zgłaszać i powoli zaklepywać sobie miejsce właśnie gdzieś tam w samolocie. Łatwo gang i Majko, wszystkie marzenia, to już za chwilę wesce.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.

0: O, fantastyczna ona jest. Miley Cyrus, Best Persuade w Radiu SK na 5 minut do godziny 12, czyli nowy singiel od tej pani z nową płytą wyszedł razem. O, właściwie przed płytą, ale płyta też już jest. Rafał Adamczak też tu przyszedł, wyszedł, ale mam nadzieję, że zaraz wróci, bo on tu jest od tego, żeby od 12 grać wam hity na czasie. W związku z tym, co powiedziałam, to jest znak, że ja powinnam iść do domu co niniejszym czynie. Poniedziałki takie są? Takie są. Nie będziemy się tym zupełnie przejmować. Jezu, oby szef tego nie słyszał. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
3: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
4: Tak sobie sprawdzam te prognozy pogody i muszę wam powiedzieć, że kto ma wolne popołudnia w tym tygodniu, ten może naprawdę je spędzić w dobrej, miłej atmosferze na zewnątrz, bo aura będzie wyśmienita na jakieś spacery i tak dalej. Dziś do 22 stopni, jutro i pojutrze też i do tego w Żywcu w minutce brak opadu.
3: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
2: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
5: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. W tym tygodniu diesel może kosztować blisko 9,30 za litr. Tak prognozują analitycy portalu epetrol.pl. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł i 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
7: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
6: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
5: Stan dwóch najpoważniej rannych wciąż ciężki. To po czwartkowym ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Obaj pacjenci są na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła szpital, a druga...
8: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny.
5: Mówi Magdalena Pogroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. 67-letni ksiądz zmarł. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Usłyszeli blisko 700 zarzutów. Chodzi o dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. 36 i 67-latek działali w okolicach Radomia na Mazowszu. Dostali zakaz m.in. opuszczenia kraju i wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
9: SK Beskidy News.
4: Pożar na ulicy Tkackiej w Andrychowie. Płomienie pojawiły się wśród tuj znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie domu. Wezwani na miejsce strażacy szybko opanowali sytuację i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Gmina Łękawice otrzymała dofinansowanie na budowę trzeciego zbiornika wody pitnej. To inwestycja konieczna ze względu na powtarzające się i coraz dłuższe okresy suszy.
10: Mamy ogromny pobór wody. Spotykamy się z coraz częstszą informacją, że takie indywidualne studnie po prostu mieszkańcom wysychają.
4: Mówił wójt Tadeusz Tomiczek.
11: Lubię tę porę dnia w poniedziałek, bo to już fajland tak na wyciągnięcie ręki, dlatego że popołudnie i już nasza głowa pracuje trochę inaczej, prawda? A ja mam dla was hity na czasie, najlepsze w Radiu SK. Bledka rozpoczyna numerem Komu miałabym powiedzieć, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Poniedziałkowy dzień dobry.

Ależ to jest zmysłowy kawałek, a przy okazji, a szczególnie jego końcówka właśnie, jest taka dość hipnotyzująca, ale mam nadzieję, że nikomu się oko nie przymknęło, bo przecież nie może. Mamy poniedziałek 17 po 12, nowy tydzień wystartował, a my walczymy! Walczymy oczywiście w cudzysłowie, bo mam nadzieję, że jest wam całkiem przyjemnie i może nawet, jeżeli wczoraj wieczorem trochę obawialiście się tego dnia, to dzisiaj możecie już o tej porze stwierdzić, że jednak jest okej. Nie wiem, trzeba było się bać, jednak do przodu, jednak do kolejnego weekendu i tak powoli, w sumie na końcu tego oczekiwania będzie kolejny urlop. No i tego się trzymamy. A dzisiaj mamy dzień tajniaka w ogóle w kalendarzu. Święto, jak twórcy tego święta mówią od początku do końca, iście rozrywkowe i nie ma tutaj na myśli żadnej konkurencji, jeżeli chodzi o tajne służby. Więc my w takich tajniaków się zabawmy. Ktoś się w tajniaka kiedyś nie bawił, nie? Kto się gdzieś nie maskował, nie czaił, nie skradał, nie udawał kogoś innego. Jeżeli macie to na koncie, to dajcie znać, jak wam to wychodzi. Kiedy i dlaczego i w jaki sposób zrobiliście z siebie takiego tajniaka, żeby może czegoś się dowiedzieć albo jakiś cel osiągnąć, no dajcie znać. 664-402-302, tu można SMS-em i z głosówkami można, a nawet trzeba na naszym eskowym messengerze.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: super akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: Mam taką nadzieję, że dzięki takim hitom na czasie zrobiło się teraz fajnie w waszych pracach, domach. Gdzie tam jeszcze jesteście? Na uczelniach, w szkołach? Czy na uczelniach i w szkołach też się słucha Eski? Może jakoś można, nie wiem, może ma się fajnego nauczyciela od WF-u i na przykład pozwala włączyć Radio Eska, żeby się lepiej te wszystkie wygibasy robiło. To by było dopiero... Tego wam życzę. Takich nauczycieli właśnie wychowania fizycznego i w ogóle fajnych nauczycieli wam życzę i wykładowców, jeżeli wy, którzy pobieracie jeszcze nauki, mnie słuchacie. Słuchajcie, ale dzisiaj mamy Dzień Tajniaka. Ja was zapytałem o to, czy wam się kiedyś udało gdzieś coś albo kogoś udawać i trochę ściemniać, żeby osiągnąć jakiś skutek. I okazuje się, że tak, że wy wiecie, z czym to się je. Mariusz napisał pod 664-402-302. Raz udawałem, że jestem z obsługi hotelu, żeby dostać się do dziewczyny, która była na imprezie filmowej na zamkniętym piętrze. No i wymyśliłem jakąś historię o dostarczeniu ładowarki. No i najgorsze, że uwierzyli mi, ale ona od razu wiedziała, że coś kombinuje. Ostatecznie numer telefonu dostałem. No i właśnie efekt jest najważniejszy. Grąże się udało. Jeżeli wy też chcecie jakąś swoją tajniacką metodą, tajniackim podstępem, którego kiedyś użyliście, pochwalić, to zapraszam. Można SMS-em 664-402-302, można głosówką na Messengerze. A ja się pochwalę, że za chwileczkę zagram numer Kolońska i Szlugi. I już wiecie, że to Sanach.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leci z eską w nieznane!
6: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: I po reklamie.
12: Peska.

0: Gdyby chociaż w dniu tajniaka wszystko było takie proste, to na pewno dzisiaj chciałbym być kimś z was. Wszedłbym wtedy na sk.pl i zagłosował na ten numer w Rap 20, bo tutaj jakaś, no właśnie, co się wyprawia? Tendencja spadkowa. MJ Deli, Deli Supreme ostatnio na 8 i niestety spada. Jak ostatecznie będzie dzisiaj po 23? Cała moc w waszych głosach, możecie to odwrócić, tym bardziej, jeżeli ten numer wam się podoba. Rap 20 i Mati Fuczyło dzisiaj po godzinie 23, a MJ Deli, Deli Supreme teraz brzmiąc na antenie ESKI. Mam nadzieję, skutecznie was przekonał do tego, że głos się należy.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec.
16: Dziś aura zaskoczy nas tylko pozytywnie. Dużo słońca, w miarę ciepło, jak na końcówkę września, to całkiem nieźle. Maksymalnie 21-22 stopnie i brak opadów. Na drogach ruch umiarkowany, ogromnych korków o tej porze na szczęście nie ma. I mam też dobrą wiadomość na kolejne dni. Taka pozytywna, fajna aura utrzyma się praktycznie do końca tego tygodnia. Na razie jakichś gwałtownych spadków temperatury na horyzoncie nie widać. Dobrego poniedziałku.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
17: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Miał bagnet w plecaku, planował atak w podstawówce. 13-latek z powiatu wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim zatrzymany. Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka.
18: W plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
17: Wcześniej chłopak miał uśmiercić zwierzęta. Funkcjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji. Trwa przesłuchanie nastolatka w obecności rodzica. Polska zmieni zasady dla pilotów broniących naszego nieba. Wojsko będzie mogło zestrzelić drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Do tej pory piloci musieli zbliżyć się do obiektu wlatującego do kraju. Teraz wystarczy odczyt z radaru.
19: Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju. Musimy wprowadzić tego typu zmiany i na rzecz pilotów, i na rzecz bezpieczeństwa państwa.
17: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zmianę procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do Polski ze wschodu. Emocji z pewnością nie zabraknie wieczorem. Biało-czerwoni zmierzą się ze Szwecją. To w Lidze Narodów. Polacy będą chcieli pokazać się od jak najlepszej strony. Po tym jak w marcu ze Szwecją przegrali i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. A początek meczu o 20.45.
15: SK Beskidy News.
16: Żywiecki Kornik, czyli Zespół Szkół Technicznych i Leśnych, ma już 80 lat. Oficjalny jubileusz odbędzie się 9 października. To okazja do spotkania absolwentów i zwiedzania szkoły.
3: Ci absolwenci, którzy kończyli w zamku, niektórzy może po raz pierwszy zetkną się z Grunwaldzką, ale i tabla na korytarzach wiszą.
16: Mówiła dyrektor placówki Janina Dudek. W Milówce odbyły się obchody stulecia starej kuźni przy ulicy Jagiellońskiej. W programie wydarzenia znalazła się opowieść o dziejach kuźni, zwiedzanie obiektu oraz pokaz sztuki kowalskiej.
4: Mam nadzieję, że zbieramy bardzo dobre minuty na nasze konto, które spędzamy teraz po prostu ze znajomymi w pracy, mniej lub bardziej pracując. To jest poniedziałek, rozpoczął się kolejny tydzień. Dawid Podsiadło na błysk. Tak rozpoczynamy muzycznie tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po pierwszej, to hity na czasie w Radio SK, Temper City, Reverse Psychology. Tak sobie myślę, że udawanie tajniaka i takie delikatne ściemnianie to nam chyba najczęściej najlepiej w robocie wychodzi. Jak udajemy przed szefem, jak to bardzo jesteśmy zapracowani. Kto tak ma rękę do góry? No właśnie, ja was pytałem o to, w jakiej sytuacji wam się zdarzyło gdzieś tam naściemniać, ewentualnie udawać kogoś, kim nie jesteście, tylko po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I proszę bardzo, do jakich grzeszków nam tutaj przyznała się Dominika.
1: Cześć, słuchajcie, mam mega historię bezpośrednio związaną z Eską. Zawsze teraz na każdej imprezie z ekipą ją wspominamy. Byliśmy ekipowo na jakiejś imprezie elektronicznej. Poszłyśmy z koleżanką do budek z jedzonkiem, z piciem, żeby wziąć zapasy dla całej ekipy. No i była taka straszna kolejka. Z 40 minut stałyśmy w kolejce. Kolejka się w ogóle nie ruszała, więc zaczęłyśmy szukać jakiegoś innego dojścia, jak tam się dostać bliżej i szybciej. I zaszłyśmy od tyłu budek. I co zrobiłyśmy? Powiedziałyśmy: ej, słuchajcie, halo, my tutaj jesteśmy z Eski i na szybko potrzebujemy coś dla naszych kolegów z busa, do picia, do jedzenia, także ładujcie szybko. A że byłyśmy fajnie ubrane, pomalowane, cekiny, warkoczyki, no to obsługa nam po prostu uwierzyła, zapytała tylko, gdzie mamy plakietki. My, że a, gdzieś tam zostały w busie, ale szybko, bo chłopakom chce się pić, także dostałyśmy wszystko, pełen prowiant, nie muszę mówić, że za darmożkę, także faktury nie wystawiajcie i pozdrawiam Eskę.
0: A, jakiś tam był

0: niemiecki system weryfikacji, bo my tutaj w Wesce przecież na co dzień z warkoczykami w sekinach nie chodzimy. Swoją drogą ciekaw jestem, czego tak bardzo chciało się pić chłopakom z busa, bo gdybyśmy to jeszcze poddali analizom, to od razu by pewnie wyszło, że to ściema, ale brawa za pomysł, jak się udało, to już nie roztrząsajmy. Dominiko, dla ciebie zestaw gadżetów eskowych w prezencie i do zobaczenia na jakiejś kolejnej fajnej eskowej imprezie.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Oryginał tego numeru wyszedł m.in. na kasecie, którą można było nabyć w czasach, kiedy, no właśnie, Informer, wykonawcy, który nazywał się Snow, miał swoją premierę za 12 tysięcy złotych. Takie to były rzeczy, takie to były czasy. U nas Daddy Yankee i Snow, czyli odświeżone Informer, czyli Con Calma, krótko mówiąc, w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz skupimy się na takiej nowiutkiej niespodziance, jaką zaskoczyła nas i jaką dała nam Taylor Swift, bo nagle cztery nowe kawałki, nagle reedycja odświeżona, też ostatnia płyta tej artystki wpadła w nasze ręce. No właśnie, jeżeli chodzi o te cztery nowe kawałki, to tutaj zdecydowanie prymy wiedzie ten, który już bardzo polubiliśmy, który jest taką pachnącą nowością, Patient Zero i Taylor Swift już teraz w Radiu SK.

0: Gdybym dołączył do składu Sugar Babes, zdecydowanie byłbym czarną owcą. Jestem w stanie cały ten numer przenucić, wchodząc tylko na About Now. Sugar Babes, About Now. Jeżeli ktoś myślał, że to już historia, ten skład, ten zespół i takie właśnie hity, to był w dużym błędzie, dlatego że dziewczyny wracają i zapowiedziały nowy album zatytułowany po prostu Sugar Babes i będzie to pierwsza płyta nagrana przez oryginalny skład od czasów debiutanckiego krążka zatytułowanego One Touch. To był rok 2000. Premierę tego nowego albumu Sugar Babes. Sugar Babes zapowiedziano na rok 2027, dokładnie na 12 lutego. No to co? Czekamy, prawda? Szkoda, że nie wcześniej, bo byłby świetny prezent pod choinkę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
16: I po reklamie.

0: to jest Liwka i Poza Tobą Nic. Taka nowość na naszej playliście w Radiu SK. Wśród hitów na czasie 4,5 minuty będzie godzina 14, ale najważniejsze, że 28 września w kalendarzu. Jak macie wypłatę na koniec miesiąca, no to albo dziś, albo jutro, a najpóźniej pojutrze. I ciekaw jestem, na jak długo. No wiadomo, znamy życie, prawda? A punktualnie o 14 u nas w Radiu SK będą najświeższe newsy, więc sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym lokalnym podwórku.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę!
6: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
15: Ja tak sobie sprawdzam te prognozy pogody i muszę Wam powiedzieć, że kto ma wolne popołudnia w tym tygodniu, ten może naprawdę je spędzić w dobrej, miłej atmosferze na zewnątrz, bo aura będzie wyśmienita na jakieś spacery i tak dalej. Dziś do 22 stopni, jutro i pojutrze też i do tego w Żywcu w minutce brak opady.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do jego domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało Ci się ustalić?
17: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się wcześniej, nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
16: Policjanci w jego domu znaleźli tasak i truchła kotów. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku. Sytuacja według ostatnich informacji jest już opanowana, ale są duże utrudnienia dla kierowców. Wczoraj pierwsza, za niespełna dwa tygodnie druga tura. Kandydaci na prezydenta Krakowa walkę o głosy zaczęli już o poranku. Monika Piątkowska i Łukasz Gibała rozdawali obwarzanki.
18: Dzień dobry dla pana obwarzanek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła zjeść śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
19: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30% to jest więcej niż dawały mi jakiekolwiek sondaże.
16: A wczoraj frekwencja wyniosła 43,5%.
20: SK Beskidy.
0: News.
15: W jednej lokalizacji szkoła podstawowa, przedszkole, a od września także gminny żłobek stacyjkowo. Dlaczego, wyjaśnia wójt Jeleśni Anna Wasilewska.
7: Przy głównej drodze z każdej miejscowości można dojechać i obok jest szkoła, więc zaraz by te dzieci miały możliwość i do przedszkola, i do szkoły.
15: W żłobku już bawi się 17 maluchów, a miejsca jest nawet dla blisko 50 dzieci. Drugi Hubertus powiatu żywickiego już 3 października. W programie m.in. pokazy sokolników, wystawa łowiecka oraz prezentacja psów myśliwskich.
12: Prawie 3 minuty po godzinie 14. Czekają kolejne hity na czasie. I to takie na przykład jak ten od rewelacyjnego duetu Mark Ronson i Miley Cyrus, czyli Nothing Breaks Like a Heart. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

Mam nadzieję, że ktoś władz pracy przyniósł dzisiaj chociaż odrobinę jakiegoś, nie wiem, ciasta po weekendzie, co wam ten dzień w robocie osłodziło. Hity na czasie też tak działają, tak? No to ja się bardzo cieszę. Chuck Low, Chuck and Buddy już za nami. Zaraz będzie Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz. To jest Radio SK 19 po drugiej. Niby sobie taki zwykły poniedziałek mamy, ale to jest ważny dzień dla fanów kosmosu, bo SpaceX dzisiaj właśnie, a właściwie to już za niecałe pół godziny, chce wysłać rakietę Starship w kolejny lot. I tym razem plan jest ambitny. Rakieta ma polecieć wokół Ziemi. Start zaplanowano dokładnie, no właśnie, na 14.46 czasu polskiego. 14.46, proszę sobie zapisać. Na pokładzie będzie też 26 nowych satelitów Starlink. Cała podróż potrwa około 10 godzin. Na koniec Starship będzie wodować na Pacyfiku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to będzie taki kolejny kroczek w stronę podróży ludzi na Księżyc kiedyś.

0: może nawet na Marsa, ale założę się, że wcale tych podróży nam nie trzeba, żeby może biorąc pod uwagę, co się u was w pracy dzisiaj dzieje, powiedzieć, no, to jest jakiś kosmos, to jest jakiś kosmos. Powiedzieliście tak? No, to kosmos już mamy. Absolutnie na Ziemi i to u nas w pracy właśnie. Ale tak na serio, wracając do tego lotu Starshipa, to o 14.46 przewidziany jest start, a transmisja w internecie na żywo oczywiście z tego będzie, nawet już się rozpoczęła.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
6: I leci z SK-ą w nieznane!
1: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
15: I po reklamie.

0: Linkin Park in the End. Do startu rakiety starszej pozostało 9 minut i 20 sekund, a odlot ściśle tajny, ta zabawa na naszej antenie już od najbliższego poniedziałku. Będziemy kompletować ekipę. Wiadomo, z kim polecicie. Z naszą poranną ekipą, Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo kiedy, wiadomo o której, ale nie wiadomo dokąd. A, na tym polega odlot ściśle tajny. Ale słuchajcie, jakim z tym Starshipem zacznie wychodzić, to może kwestia czasu i my was zaczniemy w ramach takiego odlotu ściśle tajnego zabierać, właśnie, sami wiecie gdzie.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: do podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Rock Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Ach, moi drodzy, jeżeli możecie się gdzieś rozpędzić, chciałem powiedzieć, może nawet na hulajnodze, ale raczej przykładu z tego gościa, co to teraz filmiki w internecie z nim krążą, że śmigał gdzieś tam 100 km na godzinę na hulajnodze, to nie bierzcie, nie, to jest słabe, tak nie robimy, tak nie jeździmy, to w ogóle nie. To właśnie jest przykład na to, jak nie należy robić i wy tak nie róbcie, absolutnie. Ale Armin van Buuren i Sasha i Everlasting to sprzyja rzeczywiście temu, że jak już się wyrwiecie z jakichś korków miejskich, to może, no, właśnie. Podglądałem w internecie start rakiety Spaceship, no i poszło wszystko na razie zgodnie z planem. Za około 10 godzin będzie lądowanie, a właściwie wodowanie. Też będzie można to wszystko na żywo w internetach śledzić. No to Spaceship sobie leci, a oni, czyli SK w Radiu SK, Sonita i Korościel, już za chwileczkę gwarantuję, że to też będzie odlot i to, że to też będzie kosmos.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
1: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
9: Uwaga, zmotoryzowanie. Dziś na drodze wojewódzkiej 945 w gminie Jeleśnia ruszyły badania geologiczne i hydrogeologiczne. Kierowcy mogą spodziewać się lokalnych zmian w ruchu. Tymczasem teraz zmiana jest taka w porównaniu z tym, co było jeszcze godzinę temu, że mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli duży ruch samochodowy w Żywcu, w Milówce, w Węgierskiej Górce. Co do pogody jutro i pojutrze? Tak samo jak dziś. Pięknie, dużo słońca i brak opadów.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Już prawie 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, a co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio.
11: Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia. Zaatakowany budynek znajduje się w centralnej, historycznej części ukraińskiej stolicy.
10: Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
12: Trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która będzie zabezpieczała ten materiał.
10: Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest zjazd z drogi krajowej nr 88 na autostradę. Wędkarze mają swój czas. We wrześniu ryby intensywnie żerują. Aktywne stają się teraz szczupaki czy okonie.
13: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
14: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
10: No, zdradzili nam doświadczeni wędkarze, że jesień to też świetny czas na leszcza czy sandacza.
15: SK Beskidy News.
16: Pożar na ulicy Tkackiej w Andrychowie. Płomienie pojawiły się wśród tuj znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie domu. Wezwani na miejsce strażacy szybko opanowali sytuację i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Gmina Łękawice otrzymała dofinansowanie na budowę trzeciego zbiornika wody pitnej. To inwestycja konieczna ze względu na powtarzające się i coraz dłuższe okresy suszy.
17: Mamy ogromny pobór wody. Spotykamy się z coraz częstszą informacją, że takie indywidualne studnie po prostu mieszkańcom wysychają.
16: Mówił wójt Tadeusz Tomiczek.
18: Santa i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
19: Dwie minuty po 15, Santa i Korościel, czyli warto czasem przypomnieć nasze imię może też. Nazywam się Marcin i Michał.
20: Marcin i Michał Santa oraz Korościel.
19: Chociaż Marcin to już mówi do mnie mama tylko tak naprawdę.
20: A żona jak do ciebie mówi? Ej gruby, co u ciebie?
19: Witamy serdecznie.
20: Do
19: mnie mówi, czy do ciebie Ogierze? Do ciebie mówi.
20: Do ciebie, do mnie mówi Ogierze, a do ciebie tak jak już ten. No nic. Gramy, proszę państwa, piosenki, a czasami mówimy różne rzeczy. Na tym polega audycja SK w Radiu SK. Teraz akurat piosenki.

0: 11 minut po 15, słuchacie Radia SK, to są hity na czasie, a konkretnie ten nazywa się Sharks, formacja Imagine Dragons. Wiesz, dlaczego język angielski jest lepszy od polskiego?
1: Nie wiem.
0: W którym wypadku? Na przykład w wypadku tej piosenki, ona jest dowodem na to. Aha. Bo jak zapowiadam Imagine Dragons, Sharks, to brzmi dobrze. Jakbym po polsku zapowiedział, wyobraź sobie smoki, rekiny.
1: Aha.
0: Bez sensu.
1: Trochę bez sensu. Proszę Państwa, trochę prywaty. Dzisiaj pokazałem Cinkowi pachwinę, ponieważ pojawiła się tam czarna plamka i uznaliśmy zgodnie, no kleszcz.
0: Kleszcz,
1: natomiast
0: tak.
1: Jesteśmy niezgodni co do języka polskiego w zakresie kleszczów albo kleszczy.
0: Mhm.
1: Nie wiemy, czy mówi się kleszczów, czy kleszczy.
0: Już to sprawdzam, mój
1: tak,
0: drogi.
1: Tak, tak, tak.
0: I okazuje się, że obie formy są poprawne, tak jak na przykład psów, piesów.

0: Doktor Dre w Radiu SK. Mam głupią zagadkę, ale nie mogę się powstrzymać. No nie mogę się powstrzymać.
1: No.
0: Wiesz, jak nazywa się lekarz, który krzyczy na pacjentów?
1: Doktor Dre.
0: Doktor Dre ryja.
1: No, no tak, no dobra.
0: Śmieszne, nie?
1: Tak, tak. Ja akurat bardzo lubię doktora Dre. Mogę powiedzieć nawet, że to jest lekarz mojego pierwszego kontaktu.
0: Lekarzem twojego pierwszego kontaktu jest doktor Edgar.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy

0: Sklej Ekstra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.

0: Somber. My body isn't ready. Czy chciałeś zapowiedzieć piosenkę? Ja ci
1: nie, chciałem przypomnieć, że moje body też isn't ready, okay. Że też, w sensie.
0: Okej.
2: Okay. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i mamy taką piosenkę, nową piosenkę Sexy Magic, którą wykonują duet argentyński trapowy Catriel i Paco Ambrosa, a także Pink Patres i Fred Again.
1: No to właśnie mnie denerwuje najbardziej, że wiesz kiedyś po prostu jeden artysta potrafił stworzyć piosenkę, mówiło się Maryla Rodowicz, niech żyje bal, a teraz ty zapowiadasz piosenkę, mówisz Catriel, Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, Różowa
0: mówię,
1: Pantera.
0: Tylko czytam, po pierwsze nie zapamiętałbym tego, a po drugie wiesz, czego to wynika? Bo...
1: Ja wiem, chyba kiedyś byli ludzie zdolniejsi, jedna baba siadła, napisała piosenkę, zaśpiewała
0: a teraz
1: elegancko.
0: Czterech niezdolnych
1: a teraz
0: osób trzeba.
1: Czterech trzeba, żeby stworzyć jedną piosenkę. A nie, albo mają za duże budżety i wiesz, i na cztery osoby dadzą radę.
0: Oni wszyscy chcieli tę piosenkę stworzyć, bo ona jest z gry GTA 6, która okaże się w listopadzie i
1: jeszcze jest
0: będzie
1: z gry.
0: Wielkim hitem.
1: Jeszcze jest z gry.
0: Nie dogodzisz. No,
1: nie, ale wiesz co może dogodzić? Że ona mi się spodoba ta piosenka, bo jest takie ryzyko.
0: Miejmy nadzieję.
1: No
0: wszyscy o to się teraz modlimy.

0: Kesza i TikTok w Radiu SK. Czy ty, Michał, lubisz, jak media straszą cenami masła, na przykład, że masło podrożało?
1: Bardzo lubię.
0: Zamierzam to robić teraz.
1: To jest w ogóle moje hobby, słuchanie, jak media straszą.
0: No więc cena kostki masła wzrosła o 13% we wrześniu w stosunku do sierpnia, czyli w ciągu miesiąca. Rozumiesz?
1: A dlaczego tak drogo jest teraz, Marcin?
0: Nie mam pojęcia. Jest to... skończyły się promocje w sieciach handlowych. Na pewno w hurcie masło drożeje. I to jeszcze nie koniec. Masło będzie dalej drożało, także ja dalej straszę. Podobno w ciągu kilku miesięcy cena kostki masła może wynieść nawet 9,50 zł.
1: Ja ci powiem, że na przestrzeni 10 lat za kostkę masła będzie można kupić Volkswagena Passata 1.9 TDI.
0: Ale poważnie, ja myślę, że już powinniśmy przestać mówić kostka, a zacząć mówić sztabka.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Dużo dobrego!
12: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
11: Za mniej!
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona ciemne luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: I po reklamie.

0: Bez końca. Oskar Cyms lubi tak bez końca. A co my lubimy, Cinek?
1: Co my lubimy? Eskaniosy już za chwilę w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
16: Popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli teraz duży ruch samochodowy mamy m.in. w okolicach Centrum Żywca, w Centrum Węgierskiej Górki, w Centrum Milówki. Co do pogody jutro i pojutrze, to będzie tak samo jak dziś, czyli bardzo przyjemnie. Złota polska jesień w dobrym obliczu, temperatura przekroczy 22 stopnie.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Instruktorka pływania była kilka metrów od chłopca, ratownicy na wieżyczkach. To informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli wydarzenia z lipca. Podczas współkolonii 7-letni chłopiec tonął w basenie. Zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu. Dziś śledczy sprawdzali m.in. co mogli widzieć ratownicy. Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
18: Instruktorka przebywała kilka metrów od topiącego się dziecka. To mogę ujawnić, tak samo jak mogę ujawnić właśnie to, że ratownicy przebywali na wieżyczkach.
17: Na śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na kolejną firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. Resort cyfryzacji zapowiedział nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych. Warszawa nie pójdzie w ślady Krakowa. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Zabrakło 20 tysięcy podpisów.
19: Zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w moim ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia.
17: Mówi inicjator akcji Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej i deklaruje, że będzie patrzył władzom Warszawy na ręce, a głos zabrał już prezydent Rafał Trzaskowski. Jak zapewnił, wszystkie krytyczne głosy będzie starał się uwzględnić.
7: SK Beskidy News.
16: Żywiecki Kornik, czyli Zespół Szkół Technicznych i Leśnych, ma już 80 lat. Oficjalny jubileusz odbędzie się 9 października. To okazja do spotkania absolwentów i zwiedzania szkoły.
0: Ci absolwenci, którzy kończyli w zamku, niektórzy może po raz pierwszy zetkną się z Grunwaldzką, ale i tabla na korytarzach wiszą.
16: Mówiła dyrektor placówki Janina Dudek. W Milówce odbyły się obchody stulecia starej kuźni przy ulicy Jagiellońskiej. W programie wydarzenia znalazła się opowieść o dziejach kuźni, zwiedzanie obiektu oraz pokaz sztuki kowalskiej.
20: Sońca i Koroście.
21: Sońca i Koroście.
20: Czyli ESK w Radiu ESK.
22: Dwie minuty po godzinie 16, a skoro tak, to będziemy grali w Państwa Miasta. Jakie dzisiaj będą kategorie, to się dowiecie, ale na jaką literkę odpowiedzi, Cinek,
23: dzisiaj? A co jest po E?
22: Po E jest F.
23: No to F.
22: F. Fy w sensie.
23: Tak, fy.
22: Okej, okay, fy. No dobra, fy wszyscy możecie się zgłosić do zabawy. Zgłaszajcie się na eskowym messengerze, zostawiajcie swój numer, żebyśmy wiedzieli, gdzie zatelefonować. Za chwilę gramy.

0: Loser i Tame Impala, tralalala. Nieźle zrymowałem co niecinek.
1: Tragicznie.
0: Wspaniale, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami i pani, i pan. Pani to jest pani Olga. Cześć, Olga.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie, masz bardzo ładny głos. Pracujesz może w radiu?
3: Nie.
0: Nie, ale występujesz teraz w radiu. Twoim rywalem jest Paweł. Cześć, Paweł.
4: Siemaneczko.
0: Paweł z kolei głos ma przebrzydły. Nie, żartuję.
1: To nie było miłe.
0: Nie wiem, ale tak chciałem rozluźnić go trochę.
1: Przepraszam Paweł, za kolegę.
0: Paweł, wszystko dobrze?
4: Wszystko gra.
0: No to dobra. Cinek, dawaj zasady.
1: Słuchaj, że jest wściekły już.
0: Tak, trochę.
1: Nie nerwuj się, człowieku. Dzisiaj literka F jak co? Jak fistaszki.
0: Dokładnie, fistaszki.
1: Do wygrania jest albo butelka, albo torba. Zwycięzca wybiera sobie nagrodę. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Zła lub dobra odpowiedź... Zła odpowiedź to jest punkt dla przeciwnika, albo brak, to też.
0: Zła lub dobra.
1: Ale cicho już, dobra. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. W tym konkursie zasady nie są najważniejsze, o czym się zaraz przekonacie. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Olga, a potem Paweł. Grajmy. Olga, literka F, twoja kategoria, można to zjeść.
3: Frytki.
1: Dobrze, oczywiście, nawet frytki. Trzeba. Przechodzimy do Pawła. Pawle, twoja kategoria, nie wolno tego zjadać.
4: Foka.
0: Focha, nie, dobra, zwłaszcza dobra. Nieugotowana.
1: Znaczy, da się, ale nie powinno się, może tak.
0: No to 1-1.
1: Wracamy do Olgi. Olga, coś męskiego na F. Wiem, o czym myślisz, ale nie.
0: Nie, nie, nie. Można było to ładniej rozegrać. Na przykład frędzel.
1: To, tak, na przykład. No, ale... Albo fistaszek.
0: Na przykład.
1: Albo flaki wołowe. To
0: dobra, już
1: męskiego.
0: Cicho. No nic. Przechodzimy do Pawła i jak Paweł odpowie, to wygrywa, bo teraz prowadzi 2-1.
1: Pawle, coś kobiecego.
4: Futro.
0: Futro jest jak najbardiej kobiece. Paweł wygrywa. Uhu.
1: Dzisiaj wygrywa osoba płci męskiej. Jak mnie mam, Pawle, możesz wybrać sobie nagrodę. Czy wybierasz torbę Radia SK, czy butelkę Radia SK?
4: Torbę
1: dla ciebie. Butelka w takim razie dla Olgi. Dziękujemy wam bardzo.
3: Dzięki.
0: Trzymajcie się, pa.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
5: Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? I better shake.

0: What If, tak nazywa się ta piosenka, to Neptunika w Radiu SK, 21 minut po godzinie 16. Znalazłem w internecie ciekawy artykuł, który dał mi do myślenia.
1: Jak się nazywa artykuł?
0: Cztery zachowania, które niszczą relacje. Jeżeli twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy, to może być początek końca związku.
1: A ja nawet nie mam partnera, ja mam partnerkę.
0: Tego nie wiemy. To nas nie interesuje, Michał.
1: Dobra,
0: sprawdźmy, czy twój partner robi którąś z tych czterech rzeczy.
1: Dobra.
0: Nieustanna krytyka. Czy twój partner się nieustannie krytykuje?
1: Tak. Jesteś moim partnerem. Tak, tak.
0: Czy żywi do ciebie pogardę?
1: Żywisz do mnie pogardę?
0: Tak, trochę.
1: Tak, to tak.
0: Postawa obronna. Czy ja robię czasem postawę obronną?
1: A czekaj, sprawdźmy.
0: Nie, nie robię.
1: Aha, dobra. No to czyli tak.
0: Czyli robię. I wycofuję się z rozmowy w trakcie jej trwania.
1: Powiedz coś, Marcin.
0: Sorry, nie mam czasu.
1: Okej. Okay. No nic, jestem zrobiony, proszę państwa.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy.
9: I po reklamie.

0: Nim zajdzie słońce, to Smolastej doda w Radiu SK, ale mam ciekawe wieści ze Stanów Zjednoczonych. Okazało się z badań, tak wyniknęło amerykańskich, że w Stanach Zjednoczonych dorośli, którzy nie mają dzieci, kupują więcej zabawek niż rodziny z dziećmi.
1: Ale to jest jak najbardziej logiczne. Cinek, rodziny z dziećmi mają tyle wydatków na pieluchy, na jedzenie i tak dalej, że oni nie mają już pieniędzy na zabawki, a ci, którzy nie mają dzieci, mają pieniądze na zabawki, więc nie ma się czemu dziwić. Zabawki kupują ludzie, którzy mają pieniądze, a więc ludzie bez dzieci.
0: A ja na przykład mam dwie córki, a lubię zabawki dla chłopców, w związku z tym kupuję dwa razy więcej zabawek, bo kupuję dla córek i też dla siebie.
1: I też dla siebie, tak, tak, tak. Ja mam z kolei trzy córki i wiesz co, i żonę, i ja już właściwie mam wszystkiego dosyć i ja nie mam pieniędzy i czy nie mógłbyś mi pożyczyć zabawki?
0: A dla żony kupujesz zabawki?
1: Kupuję.

0: Infinity, to jest Guru Josh Project w Radiu SK. Proszę Państwa, Cinek przegląda kalendarz i co wynika z tego kalendarza, Cinku?
1: Do dzisiaj są aż trzy nietypowe święta. Aha, ja Ci powiem jakie, a Ty mi powiedz, które byś chciał świętować najbardziej. Dobrze. Jest Światowy Dzień Jabłka, jest Międzynarodowy Dzień Tajniaka i jest Światowy Dzień Wścieklizny.
0: To chyba jabłka albo wścieklizny.
1: Ja bym nie świętował wścieklizny i nie żartował, wiesz, żarty z wścieklizny śmieszne do czasu, tak się powiem.
2: Promocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce. Słuchaj nas od rana. I leci z SK w nieznane!
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
16: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
17: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
16: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
19: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
16: Nie, a powinnam?
19: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
16: I możesz z nich korzystać?
19: Jasne, w każdej chwili.
16: To i ja się zapiszę.
19: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
20: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
21: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
22: Nasza firma ma politykę B2B.
21: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
22: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
21: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
23: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
26: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
27: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz 2 razy więcej naklejek. Tak, 2 razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
12: Uwaga, zmotoryzowanie. Dziś na drodze wojewódzkiej 945 w gminie Jeleśnia ruszyły badania geologiczne i hydrogeologiczne. Kierowcy mogą spodziewać się lokalnych zmian w ruchu. Tymczasem teraz zmiana jest taka w porównaniu z tym, co było jeszcze godzinę temu, że mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli duży ruch samochodowy w Żywcu, w Milówce, w Węgierskiej Górce. Co do pogody jutro i pojutrze? Tak samo jak dziś. Pięknie, dużo słońca i brak opadów.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
13: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowcy płaczą i płacą za diesla. Na wielu stacjach paliw trzeba już zapłacić powyżej 9 zł za litr, a w tym tygodniu to może już być nawet 9,30. Drożeje też autogaz, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
14: To paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
13: A cena 95 w wielu miejscach osiągnęła już 8,19 za litr. Plaże w rejonie Pomorza Środkowego zamknięte do odwołania. To między Rowami w województwie pomorskim, a Rusinowem w zachodniopomorskim. Morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru. Podobny problem jest teraz w Ustce i Jarosławcu.
15: Po ich ustaleniu zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu usunięcie tej substancji z plaży. Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
13: Mówi Dagmara Szerlot, inspektor ochrony wybrzeża z Urzędu Morskiego w Słupsku. Mazut to ciężki olej opałowy. Kontakt ze skórą może powodować podrażnienia i oparzenia chemiczne. Statek kosmiczny Starship po raz pierwszy dotarł na orbitę. Udało się to za 14 razem. Misja statku zakończyła się sukcesem mimo awarii jednego z silników.
16: SK Beskidy News.
12: W jednej lokalizacji szkoła podstawowa, przedszkole, a od września także gminny żłobek stacyjkowo. Dlaczego, wyjaśnia wójt Jeleśni Anna Wasilewska.
17: Przy głównej drodze z każdej miejscowości można dojechać i obok jest szkoła, więc zaraz by te dzieci miały możliwość i do przedszkola, i do szkoły.
12: W żłobku już bawi się 17 maluchów, a miejsca jest nawet dla blisko 50 dzieci. Drugi Hubertus powiatu żywickiego już 3 października. W programie m.in. pokazy sokolników, wystawa łowiecka oraz prezentacja psów myśliwskich.
18: Sońta i Koroście.
19: Sońta i Koroście, czyli SK w radiu.
0: Witajcie kochani, to jesień, ale przepiękna, słoneczna, kasztany można zbierać i robić ludziki. Moja najmłodsza córeczka mówi, patrz tatusiu, zrobiłam ludzika, to Roman Giertych z kasztanów zrobiony.
9: A ja mówię, jak córeczko, wygląda Roman Giertych z kasztanów?
0: Ja mówię, córeczko, nie musiałaś mi mówić, przecież widzę od razu, że to Roman Giertych z kasztanów zrobiony. Co wy robicie z kasztanów? Cinek, co byś zrobił z kasztanów najchętniej?
9: No teraz to Romana Giertycha chyba wszyscy zrobią.
0: Nagrywajcie głosówki na jaskowym messengerze, co można super zrobić z kasztanów. Czekamy, kochani, może nawet nagrody będą.

0: Dare Teo, Pitbull w Radiu SK. To jest audycja SK. Sońta i Korościel. Moja córeczka najmłodsza zrobiła w związku z tym, że jesień nastała, Romana Giertycha z kasztanów. Pogratulowałem. Dzieci mają różne hobby i słuchacze Radia SK na naszym Messengerze też piszą, co można zrobić z kasztanów. Tak. Cinek przejrzał te zgłoszenia.
1: I też piszą, że chcą zrobić Romana Giertycha. Pojawił się też Ryszard Kalisz, jeżeli jesteśmy już przy mecenasach.
0: To wystarczy jeden potężny kasztan. Ale to... I już jest.
1: Sam jesteś jeden potężny kasztan. Ale słuchacze mają też fajne pomysły. Na przykład Kasia napisała, że ona zrobiła sobie naszyjnik, taki korale.
0: Z kasztanów?
1: Tak.
0: Ciężki
1: Maciek zrobił sobie i swojemu synowi warcaby z kasztanów i deski do krojenia. Aha. A na przykład Julek napisał, że zrobił nalewkę z kasztanów, ale jest niedobra.

0: Take me back.
1: Ja wiem to powiedzieć.
2: No dobrze, to przepraszam.
0: Take me back!
1: Radio SK. Słuchajcie, pora jest obiadowa, w związku z tym Cinek będzie mówił o jedzeniu. Słuchamy, Cinku.
2: Nie będę mówił o jedzeniu, będę mówił o sałatkach. Sałatki to nie jest prawdziwe jedzenie.
1: No tak.
2: Ale turyści wybrali 100 najgorzej ocenianych na świecie sałatek. Mhm. Jest to 7 z Polski.
1: 7 z Polski, a najwyżej która jest z Polski?
2: Polski, szałot.
1: Ale na którym miejscu jest?
2: Na 13. Szałot to jest śląska wersja sałatki jarzynowej, ale jest też sałatka z kukurydzy, taka z majonezem, szynką i serem. Aha. Jest sałatka z boczkiem, z warzywami i sosem majonezowym. Tłusta generalnie. Sałatka z buraków jest. Aha. Buraki na zimno z cebulą, czasem z dodatkiem jabłka. To nie jadą takiej. Wiosenna. Aha. Mieszanka sezonowych warzyw, najczęściej z rzodkiewką, ogórkiem, szczypiorkiem, śmietaną lub jogurtem.
1: Ćwikła. No i co im nie pasuje w tej sałatce wiosennej? Przecież jest super.
2: No i ćwikła też im się nie podoba. Ćwikła z chrzanem, czyli to są buraki z chrzanem, tak? Aha. I jeszcze sałatka warzywna.
1: Kiedyś miałem dziewczynę, która miała pseudonim Ćwikła. Wiesz?
2: Tak?
1: Tak.
2: Dlaczego?
1: Nie
2: była,
1: pamiętam.
2: To była czerwona?
1: Potem jak zobaczyła mnie bez ubrań.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Adam Semruk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Od 30 września zapraszamy do nowej Castoramy w Żywcu. Z okazji otwarcia za każde wydane 500 zł otrzymasz kupon o wartości 100 zł na cały asortyment. Akcja obowiązuje w sklepie stacjonarnym od 30 września do 5 października. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na castorama.pl. Odwiedź nas w nowej Castoramie w Żywcu, Aleja Legionów 45. Zapraszamy!
3: I po reklamie.

0: Skinny, to Morello Gossip w Radiu SK. Za 29 minut, godzina 18. Telewizja Polska chwali się wynikami oglądalności meczu piątkowego z Bośnią i Hercegowiną piłkarzy. Na wszystkich kanałach Telewizji Polskiej i platformach jednocześnie oglądało ten mecz 3 800 000 Polaków.
1: No.
0: Czy patrzyło na to?
1: Ciekawe, ilu zasnęło w tym czasie z tych 3 milionów. Nie, no to jest porządny wynik. Jak ta reprezentacja nie gra, to ona zawsze przyciąga telewidzów przed teleodbiorniki, ale wiesz co, ja się bardzo cieszę, że wyższą oglądalność miał mecz naszych siatkarzy. Co prawda to był finał Mistrzostw Europy, czyli ranga wyższa, ale finał Mistrzostw Europy siatkarzy Polska-Francja obejrzało ponad 4 miliony telewizji.
0: I tam było na co popatrzeć.
1: Zdecydowanie.
0: A rzeczywiście, w piątkowy mecz łatwo było zasnąć i tak naprawdę można było być tylko obudzonym przez bramkę. A nie, czekaj, nie było żadnych.

0: Bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy ona robi tak.
1: No, trochę inaczej robi jednak.
0: No, czekaj, posłuchajmy. Nie, właśnie tak.
1: Tak więc.
0: Ty masz małe dziecko, to może gdybyś to puszczał do usypiania, nie działałoby takie? Zamiast tego, co robisz, tego śpiewania jej We Are The Champions, grupy Queen?
1: Gram to na perkusji głównie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: Cichosza i Sanach w Radio SK. Za chwilę będą SK Newsy, co nie?
1: Tak, my już lecimy, wracamy jutro, ale zostawiamy was w dobrych rękach Michała Hanczaka. Polecamy.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
8: Popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli teraz duży ruch samochodowy mamy m.in. w okolicach Centrum Żywca, w Centrum Węgierskiej Górki, w Centrum Mirówki. Co do pogody jutro i pojutrze, to będzie tak samo jak dziś, czyli bardzo przyjemnie. Złota polska jesień w dobrym obliczu, temperatura przekroczy 22 stopnie.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Syreny alarmowe i alerty RCB w Lubelskiem. Rosyjski dron uderzył blisko naszej granicy. To podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku. Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, ale poderwano dyżurną parę myśliwców. Alarm został już odwołany. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał Aleją Prymasa Tysiąclecia, a następnie miał wjechać na S8. Młody mężczyzna może zostać ukarany mandatami, nawet do kilku tysięcy złotych.
6: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
10: SK Sport News.
9: Drugi mecz i okazja do rewanżu. Rywalem dzisiejszego spotkania naszej reprezentacji w piłkę nożną jest Szwecja. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni chcą pokazać się z lepszej strony. Pierwszy gwizdek o 20:45. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3, 6-3 i zagrał tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Fokiną.
6: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
10: SK Beskidy News.
8: Pożar na ulicy Tkackiej w Andrychowie. Płomienie pojawiły się wśród tui znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie domu. Wezwani na miejsce strażacy szybko opanowali sytuację i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Gmina Łękawice otrzymała dofinansowanie na budowę 3. zbiornika wody pitnej. To inwestycja konieczna ze względu na powtarzające się i coraz dłuższe okresy suszy.
11: Mamy ogromny pobór wody. Spotykamy się z coraz częstszą informacją, że takie indywidualne studnie po prostu mieszkańcom wysychają.
8: Mówił wójt Tadeusz Tomiczek.
12: Imprezka. Poniedziałkowa imprezka jest trochę jak odtrutka po ciężkim początku tygodnia, w niektórych przypadkach tak było, albo jak rozgrzewka, albo dziś przed meczem ze Szwecją, albo przed innymi aktywnościami, które jeszcze zaplanowaliście. Przypominam, leżenie też w pewnym sensie jest aktywnością. Michał Haczak, witajcie. On leży blisko naszemu sercu bardzo często. Dawid Podsiadło i Sezon na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania.

Jak się macie po weekendzie, a przede wszystkim po tym poniedziałku? Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else na antenie Radia SK w Imprezce. Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że macie już trochę luzu i możemy spędzić miły wieczór wspólnie. A żebym dowiedział się nieco więcej o tym, co się u was wydarzyło dzisiaj albo w ten weekend, to od razu zerknę do waszych smartfonów, o ile mi na to pozwolicie, i zadam wam proste pytanie. Co przedstawia najnowsze zdjęcie w galerii waszego smartfona? Może to być też filmik, może to być jakiś screenshot, no ale pamiętajcie o tym, że to radio, więc trzeba po prostu opowiadać, więc nawet nie zachęcam do tego, żeby wysyłać mi zdjęcia na Messengerze Eski, te ostatnie, najnowsze z galerii, ale bardziej opisać to, co tam na tym zdjęciu jest, a ja przy okazji dowiem się, co was interesuje, albo co się wydarzyło u was w ten poniedziałek. No chyba, że zdjęcia z weekendu. A że ktoś musi zacząć, to na zachętę ja powiem, że moim najnowszym zdjęciem w telefonie jest... No a nie, myślałem, że będę mógł powiedzieć, że zdjęcie z maratonu warszawskiego, ale nie, to jest zdjęcie pizzy, którą wczoraj zjadłem. Dobrze, no równowaga musi być, prawda, w życiu. Tak zwany work life i w ogóle life balance. MJ Daily, Daily Supreme, już teraz gram wam w imprestę. To numer jeden, rap 20 sprzed tygodnia. Ciekawe, czy dzisiaj po 23 będzie podobnie? Można głosować na sk.pl.

0: Wygląda na to, że dzisiaj wieczorem w Imprezce gram wam wasze ulubione hity na czasie. Dzień prawie jak co dzień, ale faktycznie tylko Kochaj mnie z Ali na miejscu drugim gorącej dwudziestki ostatnio, a za kilka chwil zagram numer jeden, czyli Happiness is so sad od Swedish House Mafii, Lickily. Ale wcześniej zaglądam do waszych smartfonów w Imprezce, Hanczak z tej strony, a wy opowiadacie, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Czasami opisujecie filmiki, najpierw zdjęcie. I Julia.
1: Myślę, że nie muszę mówić, jak trudny miałam początek poniedziałku, gdzie mam zdjęcie z trzeciej w nocy, kiedy mój pies postanowił wyciągnąć z siebie całą zawartość swojego żołądka na podłogę.
0: Jak ty to ładnie poetycko opisałaś, żeby nie użyć takiego mało ładnego słowa na antenie. Szacunek, Julia. Mam nadzieję, że z pieskiem wszystko w porządku. Natomiast najbardziej w tej całej historii zastanawia mnie, dlaczego ty mu wszystkiemu, co było na podłodze, zrobiłaś zdjęcie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną.

0: z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
0: No tak.
2: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie.

0: Zasłynęli u nas hitem Self-Aware, a teraz czas na kolejną propozycję Reverse Psychology. To Tepper City na antenie Radia SK w Imprestę. A że wszystkie hity zaczynają się w ST, to oczywiście gramy i pewnie jeszcze nie raz ten kawałek u nas usłyszycie. Za kilka chwil Ariana Grande i Zeddy Break Free, ale wcześniej jeszcze Marek, nasz słuchacz z głosówką na temat tego, co przedstawia najnowsze zdjęcie w jego smartfonie. Nawet dostałem kilka tych najnowszych zdjęć. U Marka królują zegarki.
1: Jestem na etapie wyboru zegarka na 18 dla swojego syna i nie mogę się za bardzo zdecydować. Może inni słuchacze mi pomogą. Pozdrawiam.
0: Jak macie jakieś wskazówki, to śmiało oczywiście. Natomiast ja uważam, że zegarek na 18 powinien pokazywać dobrze czas. Czas się wyprowadzić.
2: Promocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
16: I po reklamie.

All of My Love. Even Easy Bizu na antenie Radia SK w imprezce przed godziną 19. Czy ktoś potrzebuje nowych skarpetek? No w sumie to skarpetek nigdy za dużo, prawda? Zwłaszcza jesienią, a jeszcze dodatkowo to są eskowe skarpetki. I można je zgarnąć razem z innymi gadżetami po godzinie 19 u mnie. Zrobimy sobie taką małą rozgrzewkę przed meczem Polska-Szwecja. Nie wiem, czy chcecie być Polską czy Szwecją, no w każdym razie potrzebuje dziewczyny i chłopaka. Będzie tylko jedno pytanie w tej rozgrywce, na nagrody już wiecie jakie do zdobycia. Czekam na zgłoszenia. Na Messengerze Eski można albo pod 664-402-302 zostawcie namiar na siebie, albo po prostu wyślijcie SMS.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie. Beskidy na czasie.
2: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami drugi Huberto z powiatu żywieckiego. Wydarzenie już 3 października. W programie m.in. pokazy sokolników, wystawa łowiecka oraz prezentacja psów myśliwskich. Tymczasem zerkam do Miejskiego Centrum Kultury. Tam w październiku sporo ciekawych wydarzeń. Między innymi koncert Króla Latino. Król Latino, czyli Skolin, pojawi się tam 20 października. A wcześniej, bo 4 października, Królowe Życia, spektakl komediowy o godzinie 15.30 i 18.30. Więcej informacji proszę bardzo mckżywiec.pl. Więcej info z naszego regionu także na sk.pl. Polecamy.
3: Muzyką się żyje.
4: Madonna po raz kolejny przypomniała światu, że to ona jest królową popu. To ona królowała podczas wczorajszej gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z 7 nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku, ale dostała też statuetki za album Confessions to Weeza, duet z Sabriną Carpenter, z którą nagrała hit Bring Your Love. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. BTS, Ariana Grande, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, Bruno Mars czy Sienna Spyro, która dostała nagrodę dla najlepszej nowej artystki, a Sienę znacie choćby z anteny Radia SK z hitu Great Expectation. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Podczas gali odbyła się też premiera nowego teledysku piosenkarki do hitu Patient Zero, a który to zresztą hit zagram wam jeszcze przed 20 wesce. Najbliższy piątek to jest dzień, na który no czekamy wszyscy, bo wtedy zaczyna się weekend, ale najbardziej to czekają Kwiatonators, czyli fanki i fani Dawida Kwiatkowskiego. W piątek ukaże się jego nowy album pod tytułem Południe. Dawid tego dnia spotka się też ze swoimi fanami i będzie podpisywał krążki. Powiem tylko tyle, że jeżeli nie jesteście w gronie tych fanów albo nie lubicie tłumów, to w piątek od 14 omijajcie Złote Tarasy w Warszawie.
3: Imprezka.
5: Imprezka.
3: Imprezka.
5: Eska.
3: Eska.
4: Na tym nowym albumie znajdzie się duet, który ostatnio podbija nie tylko antenę Radia SK. To później ci opowiem, czyli wspólny hit z Margaret. I od tej ładnej ballady rozpoczniemy tę godzinę poniedziałkowej imprezki. 2 po 19 tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Piotrek napisał, że u nas leci właśnie głucha noc, a on właśnie robi zdjęcia pełni księżyca. No proszę, jak się ładnie złożył, ale ja mam nadzieję, że to nie będzie głucha noc, tylko noc pełna radości po wygranym meczu Szwecja-Polska 20:45, a u nas już teraz taka rozgrzewka przedmeczowa, czyli rozgrywka między Anią a Marcinem. Nie będę przydzielał wam ról, kto będzie Polską, kto Szwecją, bo ta zabawa nie polega na strzelaniu goli, tylko na odbijaniu w sumie piłeczki. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchajcie, zadam wam jedno wspólne pytanie, na które odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto dłużej się w tej grze utrzyma. Nic się nie może oczywiście powtórzyć, a pytanie będzie około piłkarskie. Ania rozpoczyna grę, a pytanie brzmi: jakie przedmioty można znaleźć w piłkarskiej szatni? Ania!
2: Korki, strój sportowy.
0: Jedną, wrzemrze, po jednym, wypstrykasz się za szybko. Marcin?
1: Ochraniacze, getry.
0: Ania?
2: Korki.
0: Były korki, no to coś innego teraz. Bo już powiedziałaś korki. No, to co jeszcze? Co jeszcze można znaleźć w szatni piłkarskiej, Ania? Trzy.
2: Ręcznik.
0: Dobrze, Marcin?
1: Woda mineralna, woda do picia, energetyki.
0: Ania?
2: Napój izotoniczny.
0: No to już picie mamy niestety zaliczone przez Marcina. No po prostu Marcin pewnie był w piłkarskiej szatni, a Ania jeszcze nie. Może to wszystko przed tobą. Dobra, no to wychodzi na to, że Marcin 1-0 wygrał ten mecz. Gratuluję ci, Marcin, bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: I dla ciebie mam oczywiście skarpetki eskowe wśród gadżetów, które mam. Zresztą bidon na picie też się znajdzie. Gratuluję.
1: Super.

0: Talking about it, to jest to flow na antenie radiowej w imprezce. 19.32 w tej chwili na zegarkach. Warto być z imprezką, bo jeszcze przed 20 Liwka. Poza tobą nic, ale też nowość od Taylor Swift. Jej nowy hit Patient Zero na pewno wam zagram. My nie szukamy pacjentów, my szukamy naszych słuchaczy, którzy razem z nami. No w sumie to można powiedzieć, że polecą też w kierunku uzdrowiska w pewnym sensie. No bo wiadomo, że każde wolne, każdy wyjazd trochę człowieka leczy na przykład ze stresu. No przynajmniej na większość wyjazdy tak działają. No chyba, że się jedzie z całą rodziną i wszystko się ma na głowie, włącznie z rachunkami. Ale tu akurat nic was to nie będzie kosztowało. No jedyna sprawa, która jest niewiadoma, to kierunek. No bo odlot ściśle tajny powraca. Już niedługo zabierzemy kolejną grupę naszych słuchaczy w nieznane. Nie wiecie dokąd, ale wiecie kiedy, pod koniec października i z kim, z naszą poranną ekipą. Jeżeli chcecie przeżyć przygodę, polecieć na fajny weekend, to zgłaszajcie się już teraz przez apkę Radia SK. Radio
1: SK. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracji czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: I po reklamie.

0: potem poniedziałku czuję się jak zombie. Zombie Lady, Damiano Dawid, świeżo upieczony małżonek. Mam nadzieję, że jeszcze w tym małżeństwie nie czuję się jak zombie. 15 minut do 20. A to jest imprezka Westechanczak z tej strony. Zapytałem was dzisiaj, co przedstawia najnowsze zdjęcie w waszym smartfonie, w waszej galerii. Opisujecie to głosówką na Messengerze Radia SK, a ja przy okazji dowiaduję się, co wam się dzisiaj przytrafiło, co was interesowało, no i co przedstawiają te zdjęcia. No i odezwał się Filip.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest...
0: No i tutaj postawmy na razie trzy kropeczki. Jak myślicie... Czego na zdjęciu wstydzi się dziewczyna Filipa, a Filip mi to wysłał? Za chwilę wam zdradzę szczegóły. Axwell i Bonnie.

0: Jedni mówią, że cudowna piosenka, inni mówią, że jak na Taylor, to tak sobie. Patient Zero, no zdania podzielone, zobaczymy jak sobie będzie radziła w gorącej dwudziestce. Można na SK.pl oczywiście głosować, no i usłyszeć nowość o Taylor Swift na naszej antenie. W sieci z kolei teledysk czeka z Dakotą Johnson i Colinem Farrellem w rolach głównych. 4 minuty do godziny 20. Parę chwil temu w imprezce zapytałem was o to, co przedstawia zdjęcie, które dostałem od Filipa, który to powiedział, że jego dziewczyna Angelika trochę się wstydzi, a on mi je wysłał. No i co jest na tym zdjęciu? Ania napisała, że pewnie są razem pod prysznicem. Aniu, no głodnej to chyba chleb na myśli, bo to zupełnie coś innego.
1: Moja dziewczyna się wstydzi, ale nasze ostatnie zdjęcie wykonane smartfonem to jest stary cmentarz. Właściwie to już nie taki stary, ale stare nagrobki tam są na Cytadeli. Naszą pasją jest po prostu chodzenie po cmentarzach.
0: Grunt to znaleźć osobę, która podziela naszą pasję. Także gratuluję i życzę, żeby to była miłość aż po grób. Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's

0: Autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Regulamin na circlek.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: I po reklamie.
16: Beskidy na czasie.
17: Szanok Kopiejka. Przed nami drugi kongres kobiet w węgierskiej górce. To spotkanie o zdrowiu, kobiecości, dobrym samopoczuciu i świadomym dbaniu o siebie. Początek o godzinie 9:00. Więcej informacji na ten temat w sieci. A nieco wcześniej, bo 3 i 4 października, Baran Trail Race, czyli nie lada gratka dla osób, które lubią sport ekstremalny. I jeszcze zerknijmy do Miejskiego Centrum Kultury. Tam 9 października Mama na obrotach, czyli stand-up. Kto lubi zrywać boki ze śmiechu, ten nie powinien ominąć tego wydarzenia. Nowy trzeci program, niezły bajzel, w piątek 9 października o godzinie 19:00.
18: Muzyką się żyje.
19: To będzie imprezowa ucieczka od jesieni, bo do Polski zawita klubowy klimat rodem z Ibizy. 10 października w Ergo Arenie w Trójmieście odbędzie się impreza pod hasłem Resistance. To jest cykl, który wędruje po całym świecie, gromadząc gwiazdy i fanów muzyki elektronicznej. W Polsce odbędzie się po raz drugi, a imprezie Resistance Poland patronuje SK. Lada dzień mrozu rusza w halową trasę koncertową. Początek w najbliższy piątek w łódzkiej Atlas Arenie. Artysta będzie promował wydaną kilka dni temu płytę Wszystko, czego chciałem. No i powiem wam, że pierwszy raz posłuchałem tego albumu w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i płyta mi weszła idealnie. Choć jak mówi mrozu, nie tylko w tej sytuacji się sprawdza.
20: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
19: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
20: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
19: A cały mój wywiad z mrozem o tej nowej płycie i nowej trasie czeka na sk.pl i w podcaście Ale Gość w naszej apce na smartfony.
21: Impreska.
19: Już po 20, więc kibice piłkarscy pewnie powoli się szykują, malują się na biało-czerwono. Może też szykują jakieś wuwuzele i zaczną oglądać mecz o 20:45. Gramy ze Szwecją, a na razie rozgrzewkę mamy imprezową. I o gimnastyka buzi języka. Miley Cyrus za chwilę, teraz Łatwo Gang.

0: Alex Warren ostatnio ogłosił szczegóły swojej trasy koncertowej. Na razie Polski na tym tournée nie uwzględnił, ale zapowiedział, że jeszcze jakieś daty i miejsca mają się pojawić, więc trzymam mocno kciuki za to, żeby i do nas przyjechał. Carry You Home w Imprezie, Hanczak z tej strony.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, bo mam dla was nowość. Jest taki duet Avalon Rockstone, nawet graliśmy tego duetu jakieś tutaj piosenki na antenie Radia SK. Jak ten duet rozdzielimy, to zostanie nam Avalon i Rockstone. No to teraz tym pierwszym się zajmiemy, tym Avalonem właśnie. Bo ten oto młody piosenkarz, wokalista, producent, nawet miał nominację do nagrody Grammy, przygotował coś specjalnego na jesień i my to wam zagramy. For Nothing to jest tytuł tej piosenki, która już teraz w Esce.

0: Zamiast kawy wieczorem Armin van Buuren i Sasha Everlasting i od razu jakoś tak człowiek pobudzony. Tu Hanczak, tu imprezka, 20:30 na zegarkach, 15 minut do meczu Szwecja-Polska, a ja znowu zaglądam do waszych smartfonów i sprawdzam, co tam w galerii. Halo?
1: Cześć, tu Rafał. U mnie ostatnie zdjęcie w smartfonie to zdjęcie zrobione zachodzącego słońca prosto z samolotu z dnia dzisiejszego. Pozdrawiam tych wszystkich, co nie byli jeszcze na urlopie.
0: O, proszę bardzo, Rafał odleciał, można powiedzieć. Ciekawe, czy jeszcze usłyszał swoją głosówkę na antenie Radia SK. Można je zostawiać na Messengerze, natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie był na urlopie albo chce odlecieć, to jest fantastyczna opcja i to taka darmowa, bo nie trzeba będzie za ten odlot płacić, bo to będzie odlot ściśle tajny. Nasza akcja powraca.
2: To promocja.
3: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
4: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
5: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
6: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
7: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK w nieznane!
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej 180. Komfy Park Bielik.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: Sombre i Homewrecker na antenie Radia SK w imprezce. Wracam do waszych smartfonów. Nie robię włamu, spokojnie. To wy sami opowiadacie, co tam w galerii się pojawia. Ola?
1: Hej, kochany. Moim ostatnim zdjęciem w galerii jest dowód na to, że to nie pralka zjada skarpetki mojego narzeczonego, tylko to on rozrzuca je po całym domu. Dzisiaj sprzątałam i wszystkie znalazłam. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia i dla ciebie, i dla narzeczonego. Chociaż jak zaczęłaś tak mówić, to myślałem, że powiesz, że on je zjada, ale nie, no rozrzuca. Tak się zdarza czasami, no niektórym mężczyznom, że no te skarpetki żyją trochę własnym życiem. Gorzej właśnie, jak się jest już w związku i wtedy pojawia się pytanie, co przetrwa dłużej. Czy ta właśnie para, czy jednak para skarpetek?

0: bez końca.
1: Halo, halo, potop szwedzki to już był dawno temu, a na razie, o proszę bardzo, Szwecja już wygrywa z Polską 1-0, mecz no dopiero się rozpoczął. A to był Oskar Sims i jego hit Bez końca.

0: to promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Dzieło Bolesława Prusa od blisko 140 lat rozpala emocje i wyobraźnię kolejnych pokoleń. Teraz ta ponadczasowa historia trafia na wielki ekran w nowej, spektakularnej, filmowej odsłonie. Lalka to zrealizowana z ogromnym rozmachem, superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina. Na ekranie m.in. Kamila Urzędowska, Marcin Dorociński i Marek Kondrat. Więcej informacji na temat tego filmu, który będzie wyświetlony w środę w kinie Janosik na kinojanosik.pl. I jeszcze mała przypominajka, 3 i 4 października Baran Trail Race. Nie lada gratka dla osób, które lubią ekstremalny sport.

0: Deski The News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Odliczamy już dni do święta pomarańczowej energii. Tym razem opowiemy Wam, w jaki sposób lokalni artyści włączają się we wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychologicznym.
0: SK Beskidy.
1: Dzisiaj w magazynie chcemy zaprosić Was, by wesprzeć Pomarańczową Energię, program, który przeciwdziała osamotnieniu dzieci i młodzieży, który wraz z partnerami realizuje Żywiecka Fundacja Rozwoju i tak naprawdę każdy może włączyć się w to wielkie pomaganie i dbanie o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży tu lokalnie na Żywiecczyźnie. A dzisiaj kolejna odsłona właśnie tych pomarańczowych akcji, programu i tych wszystkich inicjatyw, które właśnie docelowo mają zadbać o młodych tutaj na Żywiecczyźnie. Z nami dzisiaj Ewelina Hulak, kuratorka wystawy Artyści dla pomarańczowej energii. Wszystko się zgadza?
2: Wszystko się zgadza. Witam serdecznie.
1: W jaki sposób artyści, trzeba zaznaczyć już po raz kolejny, włączają się w pomarańczową energię?
2: Ogłaszamy zwykle miesiąc, półtora miesiąca wcześniej nabór na pracę i artyści, którzy mają ochotę się dołączyć do naszego programu, projektu, zgłaszają się poprzez formularz, zgłaszają swoje prace, my się z nimi kontaktujemy i zapraszamy do dołączenia do wystawy.
1: No to zacznijmy może od tego, jaki termin sobie zarezerwować. Od kiedy wystawę Artyści dla pomarańczowej energii można oglądać tutaj u Was w siedzibie Żywieckiej Fundacji Rozwoju w kamienicy przy Dworcowej 2?
2: Zaczynamy 1 października. Wernisaż jest o godzinie 17. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Wystawa będzie dostępna praktycznie przez cały miesiąc do 29 października. Kiedy to 29 października będzie finisaż, na który też serdecznie zapraszamy. Nie tylko artystów, ich rodziny, ale wszystkich z Żywiecczyzny, a także poza, którzy chcą wesprzeć pomarańczową energię stop osamotnieniu dzieci.
1: I to chyba doskonała okazja też do tego, by poznać artystów stąd, którzy tworzą tutaj bardzo lokalnie.
2: Dokładnie tak. Artystów mamy przeróżnych, ponieważ są to artyści wykształceni na Akademiach Sztuk Pięknych, są artyści amatorzy, którzy przepięknie malują, rzeźbią, rysują, fotografują, ale również młodzież, która już zaczyna tworzyć twórczo, a przede wszystkim też, co jest ważne, włącza się w pomoc charytatywną, w wolontariat.
1: Opowiedzmy coś o tych artystach, którzy w tym roku przekazali swoje prace na tę wyjątkową, trzeba przyznać, wystawę.
2: W tym roku zgłosiło się ponad 20 artystów. Mamy malarzy, którzy malują olejem, akrylami, mamy fotografów. Zgłosiły się także osoby, które pracują w ceramice, zajmują się ceramiką, rzeźbą przestrzenną oraz osoba, która pisze wiersze.
1: To wszystko da się połączyć?
2: Oczywiście, że da się połączyć. Nasza wystawa jest wielowymiarowa, wielopokoleniowa, otwarta dla wszystkich.
1: A skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby artyści, ci lokalni, włączyli się w to dzieło, w ten program dbania o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży na Żywiecczyźnie?
2: Przyznam szczerze, że to taka troszkę moja inicjatywa, ponieważ z wykształcenia jestem historykiem, z mocnym naciskiem na historię sztuki, a dodatkowo studiuję psychologię, więc chciałam połączyć te dwie dziedziny. Jestem też pracownikiem pomarańczowej energii, więc tak zrodził się w mojej głowie pomysł, czemu by nie połączyć tych dwóch dziedzin.
1: No dobrze, ale jak artyści reagowali na te propozycje? Słuchaj, może pokażemy Twoje prace, a może z tego będzie coś dobrego dla młodych z Żywiecczyzny?
2: Przyznam szczerze, że to było fantastyczne. Reagowali w cudowny sposób, z wielkim zaangażowaniem i z wielką chęcią włączenia się w tą wystawę. W zeszłym roku pokazaliśmy aż 240 prac, więc naprawdę sporo osób się zgłosiło. Artyści bardzo się cieszyli, że mogą uczestniczyć, nie tylko pokazać swoje prace, ale uczestniczyć w czymś, co niesie pomoc. To z jednej strony, a z drugiej strony znaleźli się też artyści, których ta wystawa zmobilizowała do powrotu do pracy artystycznej albo odgrzebania jakichś swoich starych prac i w ogóle zaangażowanie się tutaj na Żywiecczyźnie.
1: Pomarańczowa Energia to jest program, który de facto ma pomóc w sfinansowaniu niezbędnej pomocy dla dzieci i młodzieży tu i teraz, kiedy mają do czynienia z kryzysem psychologicznym, ale jak do tego ma się wystawa?
2: Wystawa wspiera pomarańczową energię właściwie chyba w trojaki sposób, mogę powiedzieć. Jedna rzecz to jest promocja, ponieważ zapraszamy na wystawę, więc w jakiś sposób promujemy program pomarańczowej energii. Druga rzecz to jest niektórzy artyści, którzy mają ochotę, przekazują swoje dzieła na cele charytatywne. Osoba, która zakupi czy przekaże darowiznę w zamian za obraz, wspiera tak naprawdę nasze działania. I trzecia rzecz to jest zwyczajnie puszka, która też jest dostępna na wystawie. Osoba, która rzuci darowiznę do puszki, może w zamian sobie wziąć pamiątkę. Pamiątki to będą pocztówki, zakładki do książki z elementami obrazów lub innych dzieł lub w całości pokazane na tych gadżetach.
1: My rozmawiamy jeszcze w momencie, kiedy jeszcze wszystkich prac nie ma tutaj na miejscu, ale mam okazję już zerknąć. No i zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo różnorodnie. Czy jest jakiś temat przewodni tych prac, które do Was spływają? Czy no właśnie chodziło o energię, chodziło o pokazanie siebie? Myśl przewodnia?
2: Nie ma myśli przewodniej i jest to zrobione specjalnie po to, żeby nie ograniczać artystów do jakiegoś konkretnego tematu. Nie został narzucony żaden temat i zostało to przemyślane, przedyskutowane też z artystami. Głównie chodzi o to, że każdy ma jakiś swój ulubiony temat, swoje inspiracje. Nie chcieliśmy artystów ograniczać do jakiegoś konkretnego tematu, a wydaje mi się, że i tutaj naszym współpracownikom oraz artystom, że taka różnorodność też pociąga, przyciąga ludzi. Jest to coś takie ciekawe, zagadkowe, może czasami interesujące. Każdy z odwiedzających może znaleźć coś dla siebie.
1: No to w takim razie na koniec naszej rozmowy zaprośmy i na wernisaż, i na to, by wpaść na Dworcową 2 i obejrzeć te prace, a przy okazji również wesprzeć przecież działania pomarańczowej energii.
2: Dokładnie, zapraszam serdecznie 1 października o godzinie 17 na wernisaż w Żywieckiej Fundacji Rozwoju, 29 na finisaż też o godzinie 17, natomiast wystawa jest czynna od wtorku do piątku, od godziny 9 do 15, od 1 do 29 października. Natomiast w każdy czwartek coś się wydarza tutaj na wystawie. I tak, 1 października mamy wernisaż, 8 października mamy warsztaty malowania na szkle o godzinie 16, 15 października spotkanie z artystką, będziemy rozmawiać o malowaniu farbami do jedwabiu na jedwabiu, więc bardzo ciekawy temat. I 22 spotkanie z artystą, grafikiem, który też studiuje psychologię i łączy psychologię z grafiką i z poczuciem humoru. Bardzo ciekawe grafiki, memy tworzy. No i 29 października finisaż o godzinie 17.
1: Zdecydowanie nikt tutaj nie będzie się nudził.
2: Dokładnie tak. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych.
0: SK Beskidy.
1: Teraz już kilka słów o bezpiecznym grzybobraniu w beskidzkich lasach. Dzisiaj naszym gościem jest grzyboznawca Justyn Kołek z Międzybrodzia Bialskiego.
3: Tak, tak. Witam wszystkich serdecznie. Obecnie od kilkunastu lat to obserwuję. Jest troszkę taka zmiana jakby w lesie, bo to jest też efekt tego ocieplenia klimatu. Pojawiają się grzyby wcześniej. Nowe grzybnie się zaczynają zawiązywać. Kiedyś, ja pamiętam, w mojej młodości to mówiło się, że Piotr i Paweł sieje grzyby. No to jest koniec czerwca, nie? To te grzyby teraz, w tych latach, ja spotykam końcem kwietnia. Już zbieram, bo to jest borowik ceglastopory, ten krasnoborowik ceglastopory, czy borowiki sosnowe, czy koźlarze, później czerwone, pomarańczowo-żółte też, to one już w maju są, ale kiedy właśnie były późne. I teraz to wszystko też zależy. zależy od pogody. Grzyb to jest 92% wody, więc potrzebuje wody. Tutaj u nas nasze tereny są dość dobre i zawsze jakieś te grzyby można znaleźć nawet na tą przysłowiową zupę. Dlaczego? Są potoki, są jeziora, mamy różne rzeki, gdzie właśnie przy tych rzekach ja na przykład często jak coś znajduję, tu mam kilka dzisiaj, to jak znajdę, to gdzieś przy potoku, na takiej suszy, bo grzybnia pod ziemią się rozwija, łączy się z drzewami, przede wszystkim te, co zbieramy, te mikoryzowe, więc one pociągają tą wodę dla drzewa. I jeszcze jako tako jest, jak to się mówi po japońsku, jako tako. Natomiast jeżeli jest teraz, jak tak dopaliło, niestety wysycha wszystko. I teraz, żeby pojawiły się ponownie, to musi dobrze dolać, ale nie takie gwałtowne, że zjedzie jak po betonie, tylko taka mrzawka, takie lanie dwa dni, jakby to można powiedzieć, nie ulewy, ale takie lanie. I wtedy ta grzybnia potrzebuje około 10 dni, żeby się z powrotem zreaktywowała i zaczęła owocować.
1: No to panie Justynie, jeszcze grzybowe BHP, czyli które zbierać, grzyby, których unikać tak na oko, na wstępie.
3: Jest taki okres, gdzie jak troszkę poleje, pojawiają się te śmiertelnie trujące muchomory. Muchomor zielonawy, sromotnikowy, biały, jadowity. To są najbardziej trujące grzyby i one mają moc poduglaszki. One są, można powiedzieć, ciepłolubne i one lubią te warunki. I jak jest wilgotność w dużej masie, przede wszystkim tu, w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Babiogórskim, bardzo dużo ich jest. One rosną przy drzewach liściastych. Może być las mieszany, ale lubią właśnie u nas, jak na Tresnej, w bukach. I to jest grzyb i zawsze trzeba pamiętać, grzyby z blaszkami, na nich trzeba zwracać uwagę. Nie robić prób smakowych, przede wszystkim na grzybach blaszkowych, bo te śmiertelnie trujące wszystkie są smaczne. Łagodne są w smaku, przyjemne w zapachu, są przysmakiem zwierząt leśnych, dziko żyjących roślinożernych. To nie szkodzi, że ślimak go ogryzł. Inna budowa ciała jest odporna i nie da się wygotować. Temperatura 285 stopni dopiero neutralizuje te trucizny, co nie osiągniemy tego domowymi sposobami. Także jeżeli ktoś ma słabe jakby wiedzę na temat grzybów, nie korzysta z jakichś tam na przykład poradników czy coś, zachęcam, żeby właśnie dużo czytać. Uważać na aplikację, bo aplikacja robi zdjęcie z góry. Natomiast żeby rozpoznać śmiertelnie trujące grzyby, trzeba coś zrobić, coś trzeba wykonać, a tego właśnie nie zrobią, tylko zrobią z góry. I przy tych śmiertelnie trujących zielonawych muchomorach rosną smaczne grzyby, gołąbki zielone. Zielonawe, modrożółte i one są takie same z góry jak ten muchomor. I czasami aplikacja to odbije, że jest to gołąbek albo że muchomor i się tutaj pomyli. Natomiast jeżeli, tak jak mówię, mają ktoś słabą wiedzę, skupić się na grzybach rurkowych z tą gąbką siateczką od spodu. Wśród tej wielkiej rodziny borowikowatek, tak się one nazywają, to jest rodzina borowikowatek, to są borowiki, to są koźlarze, to są maślaki, to są wszystkie grzyby z rurkami, nie ma grzyba śmiertelnie trującego. Jeżeli się trafi, to dodatkowo będzie gorzki albo piek i wtedy potrawę nam to zniszczy, zepsuje, nie będziemy tego jeść. Są ludzie, co nie odczuwają goryczy ze względów fizjologicznych, zjedzą, ale najwyżej co się stanie? Będą tak zwane zatrucia gastryczne, wymioty biegunki. Trzeba bardzo uważać i tak jak mówię, jeżeli mamy słabą wiedzę, skupiajmy się na borowikowatych. Natomiast na tych grzybach, które mają blaszki, trzeba uważać, bo często spotykam się tak, muchomor, o Boże, śmiertelnie trujący. Muchomor to jest rodzaj, ważny jest gatunek, bo mamy muchomory i śmiertelnie trujące, ciężko trujące, lekko trujące, warunkowo jadalne i jadalne. Także tutaj jest taki właśnie rozrzut. Dlatego zwracajcie uwagę, drodzy Państwo, przy zbieraniu grzybów blaszkowych. Uważajcie, lepiej nie wziąć, bo jeden kapelusz muchomora zielonawego wielkości mojej dłoni potrafi zabić całą rodzinę 6-7 osobową. Jest taka dawka śmiertelna. Uważać i zachęcam do spacerów po lesie. Jest to wspaniały relaks. Można używać to tak jakby na siłowni. Ja się często śmieję, że gonią panie z kijkami i męczą się. A jak idzie się do lasu na grzyby, bierzemy koszyki. Wszystkie mięśnie pracują, bo się sylamy, a jeszcze tutaj po górach trzeba łazić. Od palcy, bo obieramy, ścinamy. A jak jest dużo grzybów, jak na siłowni. Do koszyków co chwilę dokładamy kilogramy. I sami nawet nie wiemy, ile kilogramów nosimy. A na siłowni, ja nie krytykuję siłowni, ale w lesie chyba jest troszkę lepsze powietrze niż na siłowni. Więc i pooddycha się, i dla zdrowia, dla relaksu. No i można kogoś ciekawego spotkać też w lesie, także no, zachęcam.
1: Jednym słowem, idziemy w las.
3: Idziemy w las, tak. Wszystkich zapraszam do lasu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: SK Beskidy. SK Beskidy News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. W dzisiejszym wydaniu zabieramy Was do wyjątkowej, stuletniej kuźni w Milówce. Jej właścicielem jest Paweł Pryszcz, który opowie o historii tego niesamowitego miejsca.
0: SK Beskidy.
1: Dzisiaj zabieramy Was w wyjątkowe miejsce, bo do urokliwej starej kuźni w Milówce. No i tu już z daleka słyszymy jakieś dźwięki u kowala. No ale właśnie, panie Pawle, to tak pokaz pod radio, czy może rzeczywiście coś się tu jeszcze dzieje?
4: No nie, może rzeczywiście, tutaj się cały czas coś dzieje. U kowala się kuje.
1: Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, gdzie my dzisiaj jesteśmy z mikrofonem, bo nie jest to, no właśnie, współczesna kuźnia, ale to takie miejsce z duszą i przeszłością zdecydowanie.
4: Tak, jest to kuźnia wybudowana przez mojego dziadka w 1926 roku. No i jak na tamte czasy, koło kuźni cała wieś się gromadziła. Z racji, że wszyscy potrzebowali jakichś tam wyrobów kowalskich, podkuwania koni i tym podobnych.
1: Pan jest, można powiedzieć, już trzecim pokoleniem tych rzemieślników tutaj lokalnych.
4: Tak, i podejrzewam, że do końca świata i jeden dzień dłużej będzie zapotrzebowanie na kowala, mimo że jest to bardzo, bardzo zanikający zawód.
1: Tutaj gdzieś widziałam taką notkę, że to kuźnia z 1921 roku. Takie jest datowanie?
4: 26 rok i praktycznie działa już jako skansen do tej pory. Natomiast ja w tej kuźni pracowałem jako działalność do 2000 roku.
1: Jaka jest historia tego miejsca? To miejsce stworzone przez dziadka, tak?
4: Tak, to jest miejsce stworzone przez dziadka, który pobierał nauki w sąsiedniej wsi u pana Jarcy, mistrza Kowalskiego. Czyli dziadek po ukończeniu 4 klas, na owe czasy tak to było, już poszedł terminować, tak to się nazywało, do mistrza Kowalskiego, zdobywając umiejętności właśnie w rzemiośle kowalskim. Następnie po dziadku to jak nic idzie, to syn jego. A po wujku, ponieważ to był mój wujek, to ja. Od najmłodszych lat kręciłem się w kuźni, przeszkadzając najczęściej, no aż dopiąłem swego i jestem kowalem.
1: No właśnie, to proszę się przyznać, co pana tak tutaj pociągało w tym miejscu?
4: Wszystko. Nieograniczone możliwości. Metal to jest cudowny materiał. Można z niego zrobić praktycznie wszystko. Kuźnia wychowuje człowieka, a niesamowicie wychowuje. Same plusy. Także można skosztować. Chociaż nie jest to lekki chleb.
1: No właśnie, wspomniał pan o tym, że taki zawód jak kowal, miejsce pracy jak kuźnia wychowuje, to czego uczy?
4: Cierpliwości, pokory, szacunku, co jeszcze? Dokładności. Rzemiosło kowalskie nie zna litości, także no, daje dużo, dużo.
1: A metal jest takim wdzięcznym materiałem?
4: Jest bardzo wdzięczny, jest plastyczny oczywiście, jeżeli się go nagrzeje. Można z niego cudeńka wyrabiać, zresztą widać po całej Polsce czy świecie. No i dlatego też daje satysfakcję to rzemiosło, ten zawód. Czy jest ciężki? Ja są takie właśnie sugestie, że to jest ciężki zawód kowala. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam. Jest to, nawet bym powiedział, że bardziej procentowo jest umysłowym zawodem niż fizycznym. Tutaj trzeba myśleć. A jeżeli chodzi o kucie żelaza, to technika. Siły trzeba mieć, oczywiście, ale technika.
1: A na ile kowal jest artystą?
4: Ale mi pani zadała pytanie. Czy w ogóle jest artystą, to ktoś określi. Kowal sam siebie raczej, no przynajmniej ja sam siebie nie określam jako artystę. Natomiast moja robota świadczy o mnie. Czyli to, co zrobię i jak to ludzie postrzegają, to wtedy to jest coś artystycznego.
1: Możemy na moment wyjść na zewnątrz, tak. Bo tutaj tak naprawdę od samego wjazdu w to wasze podwórko, no wrażenie robi nawet samo to zadaszenie, które, no trzeba przyznać, ząb czasu pokazuje.
4: Tak, kuźnia w sumie składa się z części O, właśnie nie wspomniałem, że kuźnia jest praktycznie takim unikatem ta moja, ponieważ zbudowana jest z kamienia otaczaka na glinie. Sam się dziwię, jacy to byli fachowcy, którzy potrafili w ten sposób murować.
1: I to się trzyma.
4: I to się trzyma do dnia dzisiejszego. Natomiast to jest część kamienna. Tam się właśnie obrabia, metalkuje. I jest taka wiata jakby. Jest to w jednej całości. Na dwóch dużych słupach, zadaszona. Tutaj się wykonywało kucie koni, jak jest zła pogoda, naprawę różnych narzędzi rolniczych, wozy drewniane oczywiście, jak na tamte czasy i jak na moje czasy. Więc to była bardzo, bardzo przydatna część zabudowy całej kuźni.
1: No ale tak na dobrą sprawę, po co w takiej wsi potrzebny był kowal? No bo wspomniał pan też o tym, że to też takie było trochę miejsce spotkań, no bo każdy tutaj trafiał. No to po co tu trafiali?
4: A kto nie potrzebował kowala? No wszyscy. Począwszy od gospodarzy, którzy mieli konie, narzędzia rolnicze, ludzie, którzy mieli i mają do dnia dzisiejszego, chociaż nie uprawiają pole. Czyli każde gospodarstwo domowe, urzędy, szkoły potrzebowały po prostu cokolwiek było z metalu, doszło się do kowala. W sklepach również nie było wszystkiego, a kowal był w stanie zrobić wszystko. Szczególnie konie. To nie tylko rolnictwo, to siła pociągowa na budowę, niebudowę i tak dalej.
1: No dobrze, a sam materiał, skąd tutaj właśnie pana przodkowie czerpali materiał? No i pan, bo przecież pan też kowal.
4: No, teraz mamy składnice. Przedtem tymi składnicami były również składnice mniejsze, gminne, czyli GS-owskie, gmina, spółdzielnia i tym podobne. Zależy w jakiej miejscowości, jakie były. No, tam między innymi jak węgiel i nawozy, sztuczne zboże, był również metal. Można było kupić pręty i innego przekroju stala.
1: Tutaj jak rozmawiamy pod tym zadaszeniem, no to trzeba przyznać, że wrażenie robią co najmniej dwie rzeczy. Piękne kowadła, ale też no, na pierwszy rzut oka nie przypomina to współczesnej wiertarki tak zwanej, ale właśnie zabytkowa, piękna właśnie wiertarka. Może zacznijmy od tego eksponatu, który u pana można obejrzeć.
4: No więc w warsztacie kowalskim wiertarka ma swoje czołowe miejsce, ponieważ wiercenie otworów było potrzebne. Jest to wiertarka, eksponat z 1903 roku, dwubiegowa, z kołem na górze. Oczywiście jest ręczna, nie na prąd, nie na silnik. Co jest ciekawego w tej wiertarce, to ta wiertarka z tamtych lat ma automatyczny posuw. Na pewno nie wszyscy z Państwa wiedzą, co to jest, ale gro ludzi wie, że posuw na tamte czasy, no to dla mnie to jest coś pięknego. I jest w stanie idealnym.
1: Działa?
4: Tak, oczywiście działa.
1: Wyjaśnimy działanie tych kół zębatych.
4: No są to koła przekładniowe z poziomów pion. Tak trudno w paru słowach to wytłumaczyć. Od góry idąc jest koło zamachowe, które pomaga przy wierceniu, czyli odciąża nas, ponieważ jest to wiertarka ręczna. Mamy tutaj koła dwubiegowe, czyli w jednym pionie jest większe, mniejsze i w drugim tak samo, z tym, że odwrotnie się łączą po przesunięciu. To daje nam mniejsze albo większe obroty. No i wspomniałem o tym posuwie automatycznym. To jest tutaj i on powoduje, że nie musimy ręcznie kręcić, chociaż jest możliwość dociskać wiertła, tylko to się samoczynnie dzieje. No poniżej mamy oryginalne imadło, które jest wysuwane, regulowane, no zależy od potrzeb. I taka wiertarka jest w stanie idealnym do dnia dzisiejszego. Jestem pełen podziwu.
1: No i podejrzewam, że jeśli ktoś tutaj pana odwiedza, no to cmokają na takie cacko.
4: Tak, niektórzy pytają, co to jest, dlatego uważam, że wartało tą kuźnię zachować i zrekonstruować częściowo, zbierać eksponaty, ponieważ ludzie po prostu nie znają tego, a to jest bardzo ciekawa sprawa.
1: No to jeszcze, jak już jesteśmy przy wiertarce, to jeszcze mamy piękne kowadło i ich jest tutaj u pana znacznie więcej.
4: To znaczy mam dwa, wszystkie pięć kowadeł to są kowadła neogotyckie. Dwa mam w stanie idealnym, takie powiedzielibyśmy najnowsze, ale mają ponad 100 lat. w stanie są super. To jest to w kuźni duże, 200 kg i tutaj przedkuźnia kowadło pomocnicze, które ma 80 kg. Natomiast trzy pozostałe są to z tej samej jakby huty. Są to bardzo o wiele, wiele starsze kowadła. Mają te same znaki produkcji, także są to z jednej właśnie huty, z jednej rodziny, ale trudno mi było je wydatować. Nie mam na razie możliwości w internecie, ale myślę, że to się niedługo stanie. Są to bardzo ciekawe eksponaty.
1: No ale widzę, że tutaj na jednym z tych pańskich stołów, warsztatów, no bo sama widziałam taki stolarski, no mnóstwo też takich drobnych elementów i trzeba przyznać, że każdy z nich no też jest świadectwem historii, ale też takiego kunsztu, można powiedzieć, rzemieślniczego.
4: Podkowy różne, wszystkie stare, dość mocno niektóre skorodowane, natomiast ciekawe są tutaj młotki, czyli narzędzia kowalskie. I co warto powiedzieć, to kowal w tamtych czasach, ja zresztą w dużej mierze również, wykonuje sobie sam różne narzędzia. I tutaj są właśnie młotki z czasów jeszcze przedwojennych, które dziadek wykonywał na własne potrzeby.
1: No i takie trochę rozbite, można powiedzieć, te odklepania, no chyba tak, od uderzeń.
4: Oczywiście, to są ślady użytkowania. To są ślady użytkowania i oczywiście ja ich w tym momencie nie używam. Są po prostu wystawione do obejrzenia, też jako eksponaty.
1: No ale te podkowy również robią wrażenie. To pewnie była spora część działalności też, no właśnie, dziadka i wujka.
4: No konie to były podstawa. Bez konia ani rusz. W tym momencie tych koni pociągowych mamy stosunkowo mało. Natomiast tutaj w promieniu 50 metrów od kuźni to było, naliczyłem 11 koni. O krowach nie powiem, ponieważ krowy to mieli 2-3 w domu, ale koni było sporo. I tutaj mamy te podkówki przeróżne. Są w tamtych czasach były robione na tak zwane hacele, sztole, czyli wybijało się albo wierciło się w podkowie na piętkach i na szpicu otwory i gwintowało się i wkręcało się te hacele do podków, dlatego żeby koń miał lepszą przyczepność do podłoża. Podkowy oczywiście jak człowiek, buty ma, tak samo podkowy są różnych rozmiarów, kształtem się różnią przód od tyłu. No i po prostu no, kowal musiał też wiedzieć, jaki chód ma koń, jak zdziera, i to jest począwszy od wystrugania kopyta po przybicie podkowy.
1: No to kowal to nie tylko taka praca fizyczna, no na wielu rzeczach musiał się po prostu znać.
4: No są takie żartobliwe, że kowal zęby rwie.
1: No narzędzi do tego ma sporo.
4: Narzędzi ma sporo. No mój dziadek akurat zębów nie rwał, natomiast bardzo dobrze się parał w pewnym stopniu weterynarią. To było, jeżeli chodzi o bydło, to rozdęcie krów, ewentualnie odbiory cielenia. A jeżeli chodzi o konie, to piłowanie zębów, kolki. Przy źrebieniach nie byłem, ponieważ tutaj raczej klaczy hodowlanych nie było. No, także robił różne rzeczy, różne, oprócz kowalstwa typowego.
1: Oczywiście jako kobieta zwrócę uwagę na pewne, no trudno powiedzieć, że błyskotki, bo to przecież metal, ale przepięknie ozdobiony. I to podobno są ozdoby, które pojawiały się na wozach.
4: Tak, proszę panią, to nie są o tyle ozdoby, są to części składowe okucia wozu drewnianego, ale jak pani widzi, mieli tyle duszy w sobie kowale, że mimo, że to miało trzymać dwa elementy drewniane, to jeszcze jest to zrobione jak bransoleta, przepięknie zdobiona różnymi wybijakami, gwiazdki, kropki, nie kropki i tym podobne.
1: Mieli na to czas?
4: Właśnie wtedy mieli czas. Mieli czas.
1: Dlaczego my tak nie mamy bardzo?
4: Dalej tego nie rozumiem, ponieważ mam sprzęty kowalskie typu migomat, wiertarki, szlifierki, tokarkę i tym podobne. Wszystko oczywiście na prąd, bo tutaj są narzędzia, które służyły bez energii elektrycznej i my dalej nie mamy czasu. Nie rozumiem. No. Tutaj nawet na tych elementach są wybijane daty 59 rok, 21 rok. Także no, chciało się im. Byli dumni z tego, że wykonują ten zawód.
1: Jak to się stało, że pan postanowił no właśnie zachować to miejsce i po pierwsze udostępnić go dla zwiedzających, którzy tutaj dowiedzą się o tym miejscu i zechcą pana odwiedzić. Jak to się stało? No bo ta kuźnia jest wpisana do rejestru zabytków.
4: Tak, to było w 1987 roku. Kuźnia została wpisana do rejestru zabytków województwa, jeszcze wtedy bielskiego. Muszę tutaj zaznaczyć, że jest to dzięki mojemu koledze, panu Jerzemu Sikorze. No i do dnia dzisiejszego tak to właśnie jest. Natomiast jak to się stało? No jak pani wspominałem wcześniej, to jest moja miłość. To jest moja miłość, nie wiem, czy to są geny, czy jak to nazwać. W każdym razie oczywiście prowadziłem wojny z kuźnią. Obrażałem się, bo nie szło tak, jak ja powiedziałem. A kuźnia sobie szła swoim torem.
1: Kapryśna?
4: Nie, prawdziwa. To ja byłem kapryśny.
1: Pokorny kowal.
4: No, wtedy nie. No, trzeba było walczyć. No, w każdym razie po każdym gniewaniu się na kuźnię wracałem z głową na dole i dalej parłem do przodu. A samo zachowanie, odrestaurowanie i dozbieranie eksponatów, to jest duża wartość tego miejsca, jak wspominałem, i byłoby wielkim złem, gdyby to było zaniechane, zlikwidowane.
1: No to wracamy, panie Pawle, do środka tego królestwa. Pomieszczenie nieduże, można by było powiedzieć, ale za to piec i miech swoje miejsce też tutaj mają. Bez tego ani rusz. To nie jest tylko właśnie kowadło i młotek.
4: Nie no, piec, miech, kowadło, młotek to są podstawowe narzędzia. Bez tego nie ma kuźni. Więc to wewnątrz to jest takie, ja wiem, 5,5 metra na 4 metry pomieszczenie. No i oprócz pieca, miecha, kowadła mamy młotki od najmniejszego do największego. Mamy młotki kształtowe, mamy wstawki do kowadła, mamy cały zestaw kleszczy, wybijaków tutaj na ścianie.
1: Idę oglądać.
4: Proszę bardzo. Różne wybijaki, właśnie gwiazdki, kropki.
1: O!
4: Momencik.
1: To nie tak łatwo wydostać. Nie.
4: Tu jest taka łezka, taka jakby literka C.
1: I to też kowal sobie sam tworzy.
4: Tak. To jest wszystko zależne, co potrzebujemy zrobić. Taka jedna ciekawostka, która nie jest łatwa do zrozumienia przez niekowali, to taką wskazówkę mi dał dziadek, jak byłem jeszcze bardzo, bardzo mały. Mówił tak: słuchaj chłopce, zanim włożysz zielazo do ognia, to musisz wiedzieć, co z niego będzie. I teraz ma pani tutaj zestaw takich wybijaczków. Najpierw trzeba było sobie przygotować jak najbliżej kowadła na podorędziu, czyli pod ręką, ponieważ jak samo przysłowie mówi, nie tylko kowalskie, kuj żelazo póki gorące.
1: I to dotyczy
4: nie tylko dotyczy kowala, tylko różnych zdarzeń życiowych, że trzeba podjąć szybko decyzję. No więc jak my mamy już żelazo zagrzane, dajemy go na kowadło i nie mamy tego narzędzia, to stal stygnie i nie zrobimy nic, więc z powrotem do ognia i tak możemy w kółko. Także tak to wygląda, że to, co potrzebujemy, ma być, zanim włożymy żelazo do ognia.
1: Ile trwa, no właśnie, taka obróbka? To zależy, podejrzewam, od gabarytów obiektu, ale no właśnie, ile jest czasu, żeby obrobić daną rzecz?
4: Jednorazowo tyle, dopóki żelazo nie wystygnie i dajemy go z powrotem do ognia. I zależy się od tego, co ma z tego detalu, z tego żelaza być wykonane, to są bardziej i mniej pracochłonne, więc będzie mniej etapów, mniej zagrzewania. Jak to będzie na przykład literka S, to jestem to w stanie zrobić przy jednym zagrzaniu. Na przykład jeżeli ona będzie mała, a jak będzie większa, to trzeba grzać na dłuższej długości materiału, prawda? No, ale jak mówiłem, to przysłowie kuj żelazo póki gorące, to się kuje po prostu no, bardzo szybko. Tutaj nie ma miar, nie ma jakiegoś tam myślenia, zastanawiania się. Nie, tutaj się robi. A myśli się przed robotą.
1: Ale to też, to co pan teraz opowiada, to też jakby tłumaczy to, że nawet we współczesnych, powiedzmy, bramach, jeśli to była ręczna robota, to jeden kwiatek będzie nieco inny od drugiego. Nigdy nie odtworzy się w 100%, jeśli to jest ręczna praca.
4: Nie, nie ma takiej możliwości. Praca ręczna właśnie tym się różni od matrycowej, że nawet kowal nie zrobi takiego samego elementu, detalu. Chyba że posługuje się jakimiś przyrządami, które dają idealnie jednakowy wymiar. Natomiast jeżeli to robi ręcznie, to nie. I to jest ten urok.
1: No właśnie, tylko trzeba potrafić go dostrzec i docenić.
4: Tak. mało ludzi w ogóle rozgranicza element kuty od matrycowego. Ktoś mi mówi, że ma kutą bramę, akurat znam tego człowieka i ja się nie odzywam, nic nie będę
1: wyprowadzał z błędu.
4: Tak, masz kutą bramę. No ale to świadczy o tym, że ludzie po prostu no nie znają się, no co tu mówić. Natomiast jest gro ludzi, którzy chcą mieć ręczną robotę, niepowtarzalną i na tym to polega.
1: Tutaj mamy cały zestaw tych pańskich narzędzi. Coś, co nazwałabym dłutem. Wspomniał pan o tych małych wybijakach. Tutaj młotki, szczypce, no to szczypce, tak się
5: kleszcze,
1: to nazywa?
5: Kleszcze.
4: Tak. To są kleszcze, jak wspominałem o młotkach różnych, to kleszcze również są robione przez kowala.
1: Tu widzę jakieś chyba inicjały nawet.
4: Tak, tak. Kowal sobie robił taką na przykład literkę W, K, P, różnie. Albo na przykład zestaw gwiazdek, czy jedna gwiazdka, że to jest jego. Sygnował sobie, o. No,

0: punktów i do lżejszych.
1: O ile te elementy typu właśnie dłuto, młoty i młotki i same kleszcze, to jest powiedzmy mniej lub bardziej znany element, taki rzemieślniczy. Ale proszę wyjaśnić, co to tam jest na ścianie. No bo trudno w ogóle to do czegoś zakwalifikować, bo to nie wiadomo, co to przypomina. Podejrzewam, że to jest też coś do unieruchomienia elementu, który obrabiamy. Tak, dedukcja.
0: No, akurat nie.
1: Cóż to jest?
0: Unieruchomiony element to jest w imadle tutaj kowalskim, a to są gwintowniki nastawne, czyli to, jak kowal nawet nie ma takiego przekroju prętu, potrzebuje mniejszy, to zmniejsza, kując średnicę prętu do takiej, jaką potrzebuje, a następnie wykonuje gwint na tym pręcie, robiąc normalnie śrubę.
1: Czyli obróbka skrawaniem.
0: Obróbka skrawaniem ręczną. Są to gwintowniki, tego już kowal nie robił, ale do tego wrócimy. To są gwintowniki wykonane właśnie w zakładach metalurgicznych, narzędziowych. Są to gwintowniki również przedwojenne. Jest to cały zestaw 2, 4, 6, 8, 10, 11 gwintowników. To są inne gwinty, skoki gwintów niż teraz są używane i wykonywane. Natomiast tutaj pani ma obok. To jest właśnie gwintownik wykonany przez kowala. Ja to akurat znalazłem na złomie. Nie wiedząc, było tak skorodowane, nie wiedziałem, co to jest. I widocznie nie miał kowal jakichś tam tych gwintowników zakładowych, takich oryginałów. I zrobił sobie swój gwintownik do gwintowania. I widzi Państwo, raz, dwa, trzy, cztery rozmiary. Także majsterczyk, chylę głowę, że mógł zrobić takie narzędzie.
1: Potrzeba matką wynalazków.
0: Ale trzeba mieć coś w głowie. Tutaj obok pani ma jeszcze taką też ciekawe narzędzia. Są to...
1: Wiertła?
0: Nie, to może inaczej. Są to wiertła, ale do drewna. Czyli nie wiercili, bardziej nie tyle do wiercenia, jak do rozwiercania. Czyli ma pani jakiś otwór, to są konkretnie rozwiertaki przeważnie do kół drewnianych. Czyli... Koło wykonywał drewniane do wozu, tak zwany kołodziej, tak samo rzemieślnik, i w głowicy, w środku koła, tam gdzie umiejscowiona jest oś, tam się nabijało tak zwaną buksę. Jest to strzeszkowy element wykonywany przez kowala, i teraz, żeby dopasować do koła tą buksę, to kowal musiał tymi rozwiertakami rozwiercić tak, żeby ta buksa sobie weszła. A do tej buksy wchodziła właśnie oś. Czyli jeżeli chodzi o koło drewniane do wozu, do bryczek, to kowala tematem było okucie zewnętrzne, czyli rafy na koło, okucie w środku głowicy czterema opaskami metalowymi i nabicie buksy.
1: Podejrzewam, że my byśmy tu mogli sobie jeszcze tak rozmawiać i rozmawiać, bo to kawał naprawdę historii kryje się w tych kilku... pewnie na 100 metrach kwadratowych w tym warsztacie. No ale proszę powiedzieć, zaglądają tutaj do pana współcześnie? No bo pan tutaj już jakby nie wykonuje pracy kowala, choć na co dzień się wciąż pan tym zajmuje.
0: Tak, to jest bardzo fajna współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, z panią dyrektor, panią Grażyną. Jest to pilotowane w gminie bardzo prężnie. Współpraca jest w ten sposób, że są jakieś uroczystości, to nie tylko do starej chałupy, która jest kolebką najlepsza, jeżeli chodzi o te dawne budowle i tak dalej. Również tutaj są kierowani poprzez GOK, poprzez szyld. Jest podany w internecie numer telefonu do mnie, ponieważ tutaj nie jestem na cały czas. Można się telefonicznie umówić i do zwiedzania później. Pojedyncze osoby, mogą to być grupy i tak dalej. Były dni milówki, byli turyści, były warsztaty z urzędu gminy, czyli z GOK-u. Dzieciaki były bardzo fajnie, nawet sobie same kuły. Tak. Także jest to promowane i zaglądają ludzie.
1: Cieszy pana opowiadanie o tej historii, która jest też częścią pana rodziny?
0: Tak, oczywiście. No, to jest w sercu wszystko. Dzieciaki mnie cieszą. Mam taką jedną legendę o tym, jak powstała, skąd się wziął symbol szczęścia Podkowa. No to i tam jest w tej historii diabeł. Także posłuch jest niesamowity. No a w zeszłym roku było jednorazowo 40 dzieci, 3 panie, opiekunki.
1: Tu u pana?
0: Tak,

0: i one po tym wszystkim, one były zaszokowane. Co pan takiego zrobił, że one są cicho?
1: Opowiadał z pasją.
0: Gdyby nie wiedziała, to on, albo są chore, albo coś im się stało. Takie było zainteresowanie, że a już potem jak kuły sobie same, to z Mazowsza gdzieś byli. No to już była frajda niesamowita. Także to mnie szczególnie cieszy. No z dorosłymi osobami to się bardziej poważnie rozmawia.
1: Panie Pawle, co te dzieciaki kuły same?
0: No, do ognia taki, wiadomo, że mały pręcik, fi 6 mm i 8, rozgrzewałem i sobie kuły. Pokazywałem jak z początku, no także kolejka była. Też kuliśmy takie kwiatuszki małe, pamiątkowe dostawały dzieci. No także było bardzo wesoło.
1: Czyli ten piec, który dzisiaj no, nie jest rozgrzany, ale zdarza się, że po prostu pan tutaj rozpala.
0: Nie, ja sobie takie drobne roboty, które potrzebuję, nie wymagają jazdy do warsztatu, to ja sobie tutaj robię. Dzieciaki są, to piec się rozgrzewa, pali się w piecu, załatwiam, przykro stwierdzić, ale załatwiam konia. Kiedyś to na podwórku było 10-11 koni do kucia w ciągu całego dnia. Teraz tych koników nie ma i widzą też, jak wygląda podkuwanie konia. Mogą sobie siąść na konia, zdjęcia porobić, tym podobne. Także mają frajdę.
1: No niesamowite. Kto by pomyślał, że no właśnie w jednej z tych uliczek, w jednym z podwórek kryje się tyle historii tutaj, przy tej głównej drodze przecież, przez Milówkę.
0: Tak. Kryje się mnóstwo, fajnie o tym gadać, natomiast w dawnych czasach, nie wiem czy pani wie, kuźnie były budowane na skraju wsi.
1: Dlaczego?
0: Pepoż. Był problem, że kuźnia to ogień, a domki były drewniane, więc zagrożenie pożarowe było bardzo wielkie i kowal musiał budować kuźnię sobie na obrzeżach wsi.
1: No właśnie, bo to tak, no trzeba przyznać, pięknie, ale okopcone tutaj u pana.
0: No trudno, żeby nie było. Mogę pani za chwilę rozpalić ogień, no ale kuźnie przeważnie były drewniane. Ja tutaj wspomniałem o tej części kamiennej, że z kamienia na glinie, no więc kuźnie najczęściej były drewniane albo z cegły. Budulcu takiego jak kamień, no zależy w jakich rejonach Polski, ale tu chodziło nie tyle o kamień, jak o wykonawców, których nie było. A cieśli do drewna zawsze było masa. No, murarz cegłą wymurował. Ale już kamień obrobić i wymurować z tego na glinie, nie na piasku, cemencie, no to majstersztyk. Ja sam się dziwię, że to stoi bez remontu.
1: A muszę zapytać o współczesność jeszcze, no bo pan w zupełnie innym miejscu prowadzi po prostu swoją działalność i wiem, że przynajmniej kilku jest tutaj w rejonie kowali. Tylko, no właśnie, pytanie, czy wytwórców, czy prawdziwych kowali?
0: To znaczy, no, tak trzeba powiedzieć, że to są moi znajomi, ale oni, no nazywa to się kuźnia, natomiast nie podkuwają koni, nie robią w ogniu. To jest po prostu wykonywanie z gotowych elementów, ogrodzeń, przeróżnych balkonowych barier i tak dalej. No, natomiast takie typowo tradycyjne kowalstwo, to tym się już nie bawię. I też z racji finansowych, bo tam się więcej zarabia, jeżeli chodzi o takie z gotowych elementów, a po drugie to trzeba to umieć. Trzeba to umieć. Ładnie wygląda jak jazda na koniu, jak się ogląda western, to jest proste. Jak się na konia siądzie, to już jest. No. Tak samo jest z kuźnią, kowalkuje, no to się super patrzy. No to się samo robi wręcz. A jak się stanie za kowadem, to się zaczynają schody.
1: Proszę jeszcze na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania powiedzieć, w jaki sposób można tu właśnie do pana się dostać, jak umówić się na takie spotkanie, bo tak naprawdę ta opowieść mogłaby jeszcze przecież trwać, a jednak czas antenowy nas goni.
0: Ja jestem za tym, jestem bardzo otwarty i chętny do przyjmowania zainteresowanych ludzi. Najprościej na telefon umówić się. Na telefon, który jest podany i bez problemu umawiam się, jestem dyspozycyjny i zadowolony.
1: I szeroko otwiera pan te piękne drzwi drewniane?
0: Tak, szeroko otwieram. Tak to wyglądało kiedyś, tak to wygląda teraz. W ogóle mam taki apetyt na takie bardziej artystyczne rzeczy. Bo nie ukrywam, że wykonuję cały czas zlecenia typowo pod klienta. Nie hurtowo, nie produkcję, tylko typowo pod klienta a można byłoby apetyt zwiększyć na jakąś rzeźbę i tym podobne.
1: A, czyli jednak gdzieś ta nuta artysty coraz bardziej dochodzi do głosu?
0: Kręci się w głowie.
1: To jest też cudowne, że przez te wszystkie lata w tym miejscu się niewiele zmienia, chociaż na podwórko podjeżdżają nie konie, a konie mechaniczne.
0: Tak, tak. Na przykład pani jest całkiem niezły. Tak, tak, konie mechaniczne podjeżdżają, natomiast no, tych koników już nie ma niestety, nie ma, a konie mają urok niesamowity. No zresztą nie bez przyczyny malarze ich malują.
1: Tęskni pan trochę za takimi czasami, no, których też pan trochę doświadczył, a trochę pewnie z przekazów rodzinnych o nich słyszał, pewnie zachowały się u pana jakieś zdjęcia.
0: Ja pani powiem, nie no, zdjęć mam masę, dokumentów, jeszcze niemieckich dokumentów. No więc nie tylko, że z opowiadań, bo z opowiadań mnóstwo, natomiast sam przeżyłem, bo nie ukrywając, już tych wiosenek troszkę jest. Pamiętam lata, no, od roku 70. To tak dobrze pamiętam tutaj Kuźnię. Nawet się nie ubierałem, pamiętam, w domu, tylko w piżamce do dziadka, do Kuźni. Tam jest taki stołeczek teraz dla dzieciaków. Natomiast na piecu, o, to jest stołeczek na piecu. Nie mamy kamery. Ja tam zawsze siadywałem z kolegą, żeśmy się zakładali, kto pierwszy będzie u dziadka w Kuźni. On tu mieszkał po drugiej stronie drogi. No to tu już się działo życie, tu już tętniło wszystko, tu już ludzie byli, kręcili się. I tamte czasy, wiadomo, że no, postęp jest cudowny. Natomiast klimat tamtych czasów, to bardzo bym sobie życzył, żeby wrócił. Byli inni ludzie, domu się nie zamykało. Jak ktoś nie przyniósł, to nie ukradł. No takie podstawowe rzeczy, no to było inne życie, inne. Po drugie, nie przeszło się przez ulicę, żeby się nie powiedziało dzień dobry, cześć. To wychodziło wszystko z domu, było swojsko. No czasy się zmieniły na lepsze, a z jednej strony no trochę, że troszkę inne, inni ludzie są, inne pokolenia.
1: Bardzo panu dziękuję za tę gościnę w tej zabytkowej Kuźni. No i jeśli pan pozwoli, ja sobie jeszcze tutaj trochę pogrzebię w tych pięknych podkowach.
0: Bo ja wracam do roboty. A, z takich legend, częściowych legend, częściowo prawda, ponieważ ten człowiek żył i został potem kardynałem. Rzecz się dzieje w czasach gdzieś tysięcznych, 1200, kiedy do Kowala w Londynie, miał na imię Distan, był mnichem, zachodzi jakiś gospodarz z koniem. No i Kowalu, okuj mi konia. A Kowal mówi, że nie ma problemu, okuje mu konia, ale jak się ten gospodarz zbliżył, Kowal wyczuł siarkę. Oho, moce piekielne odwiedziły Kuźnię. No pięknie, jak chwycił szatana za szmaty. Miał taki bardzo duży hak wbity w belkę w Kuźni. Zawiesił go tam, ty szatanie, przyszedłeś mnie kusić. I momentalnie żelazo do ognia, teraz cię będę przypalał, będziesz miał ognie piekielne. Na to diabeł, cały w szoku. Kowalu, nie rób mi tego, nie rób. Ja spełnię twoje wszystkie życzenia, tylko mi tego nie rób. I okuj mi tego konia. No to dobra, mówi Distan. Jak tak, to tak. Myśli. I mówi tak. Słuchaj, szatanie, widzisz tą podkowę? Tak. Gdziekolwiek ta podkowa będzie wisiała nad drzwiami, twoje moce tam nie wejdą. Tam będzie szczęście i radość. I od tamtej pory wszyscy ludzie wieszają nad swoimi domostwami, nad drzwiami podkowę, żeby mieć szczęście. Natomiast podkowa ma trzy układy wieszania. Nie wiem, czy wiecie. Jeden układ to będzie tymi końcówkami podkowy, piętkami do góry. Symbolizuje to według różnych źródeł siłę, władzę, moce. W tamtych czasach jeszcze były wierzenia inne. Czyli wszystko to, co niesie władza i wielkość. Wyglądem też przypominają rogi, ponieważ ta podkowa jest od góry otwarta. Do dzisiaj różne plemiona właśnie mają maski z takimi rogami. Natomiast podkowa odwrotnie, czyli szpicem do przodu, przodem podkówki do przodu, a piętkami w dół, oznacza z chrześcijaństwa aureole. Czyli symbol świętości. I jeszcze jeden układ jest podkowy na poziomo w kształcie litery C, czyli inicjały Chrystusa. I tak wygląda temat podkowy. I jeszcze drugi taki jest króciutko, że jak się znajdzie na drodze podkowę, jak koń zgubi, to się ma szczęście.
1: O, to takiego szczęścia to chyba współcześnie trzeba długo szukać.
0: U mnie w Kuźni można znaleźć. Ja pani tam podrzucę koło samochodu. To są zbierane różne elementy. Czego pani szuka? Ja może pomogę.
1: Patrzę, co pan tu jeszcze ma. Widzę, że tu nawet Widły.
0: Tak, widły są.
1: Okucia?
0: Tutaj są też same okucia do wozów, już nie takie, jakby to powiedzieć, ozdobne. Tutaj są ozdobne, o. Mhm. No, te eksponaty są po prostu do wyczyszczenia, ale ja je zostawiłem celowo w takim stanie, jakim są, ponieważ są naturalne. To mardzewieć, to było używane, różne klamry ciesielskie, tutaj są nawet paści na różne łaski i tak dalej. To, co pani ma, to jest zawias. Tutaj też są zawiasy. Także to wszystko jest w oryginalnym, starym stanie.
1: Piękne.
0: To znaczy, no ja mam takie jeszcze eksponaty inne, może pani zobaczy. Ja je wystawiam, ponieważ dobrze, jak zobaczy to światło dzienne. Są to takie przedmioty jak moździerze, czyli gospodyni domowa w tamtych czasach. Moździerze żeliwne, moździerze z Mosiądzu.
1: I to też robota Kowala?
0: Nie. To nie jest robota Kowala, ale że ja tak jak mówiłem, mam w posiadaniu, więc to wykładam, żeby sobie zobaczyli, że tak kiedyś o żelazka stare. Tak
1: z się duszą.
0: Z duszą albo na węgiel. Tak się prasowało. Garki gliniane. No to tylko były na mleko garki gliniane. Służyły bardzo dobrze i z tego smakowało mleko. No tutaj pani jeszcze ma tak zwane żarna. Są to dwa elementy kamienne, gniazdo i ten obrotowy kamień z góry. Notabene za to szło się do Oświęcimia w czasie okupacji. Tak, żarna, radio na przykład zabicie świni, krowy i tak dalej. No, mam tutaj kolekcję tych żaren, jest ich 25 aż.
1: Kawał historii.
0: Tak, to jest też kawał historii. Tutaj mamy chomąt na woła. Czym się różni? Jest dzielony, jego się otwiera, żeby założyć poza rogami na woła. No. Koń z racji, że nie ma rogów, także ma zamknięty chomąt.
1: Drodzy słuchacze, zajrzyjcie tutaj koniecznie, bo zdecydowanie warto.
2: SK Beskidy.
1: A w Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce jeszcze do 9 października z okazji jubileuszu można również oglądać wystawę poświęconą kowalstwu. Polecamy. Kolejne nasze radiowe spotkanie z lokalną historią. Po raz kolejny jesteśmy w Muzeum Miejskim w Żywcu. Z nami pani dyrektor Dorota Firle.
3: Witam państwa serdecznie.
1: Po raz kolejny rozmawiamy w roku jubileuszowym. Można powiedzieć w roku urodzinowym Muzeum Miejskiego w Żywcu, które obchodzi swoje 90. urodziny, ale no jak urodziny, to prezenty i okazuje się, że taka instytucja kultury jak właśnie muzeum również otrzymuje swego rodzaju prezenty i dary.
3: Tak, szanowni państwo, Anno Domini 2026 to jubileusz naszego muzeum i pani redaktor, może możemy nawet powiedzieć o tym prezencie, który muzeum dostało przed chwileczką w trakcie naszego spotkania. Pani redaktor sączyła gorącą kawę i nagle kolejny prezent od pani profesor Hanny Lis. Książka, publikacja wspólna z profesorem mężem, panem Pawłem Lisem, Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwaniu dawnych smaków. Szanowni państwo, właściwie wczoraj wybrzmiały wspaniałe warsztaty organizowane przez piekarnię Gałuszka, przez bibliotekę samorządową. Działo się to w naszym muzeum. Grupa młodych ludzi miała okazję spotkania z państwem profesorstwem. Rozmowa o kuchni, o archeologii i młodzi ludzie naprawdę od ziarenka do bochenka mogli uczestniczyć w tym całym przedsięwzięciu, a potem zajadać się kajzerkami. Ten event muzealny był także w ramach festiwalu Żywiec Miasto Zmysłów. No i oczywiście zmysły smaku, ale i słowa i rozmowy z panią Hanną i Pawłem Lis. Wspaniały prezent, który podpisany dla Muzeum Miejskiego w Żywcu przekazuje oczywiście do zbiorów naszego muzeum. Przy czym my dzisiaj będziemy mówić o zbiorach takich bardzo muzealnych, z czego jestem naprawdę ogromnie dumna, bo to są nie tylko książki. My z panią redaktor nieraz mówiłyśmy i podsumowując lata czy dany rok, przeglądałyśmy nawet archiwalia, fotografie, bo tych darów jest zawsze najwięcej. Natomiast to nie jest tak, że co roku otrzymujemy wysokiej klasy obrazy. I tu muszę się Państwu pochwalić, te obrazy już zaprezentowane są na naszych wystawach stałych, oczywiście w sali Potosza. I są to obrazy, ja je może wymienię. Obraz nieznanego artysty Cicho, bo Pan śpi, ja śpię, a serce moje czuwa. To jest polski warsztat prowincjonalny, olej na płótnie i obraz wykonany jest około połowy XIX wieku. I może zatrzymajmy się przy tym obrazie, bo widzę też na twarzy pani redaktor znak zapytania.
1: No właśnie, czy my przechodząc przez ekspozycję ten obraz już mogłyśmy oglądać, bo ten tytuł kompletnie nic mi nie mówi. Nie potrafię przypomnieć sobie, no właśnie, o którym obrazie mówimy, jak on wygląda.
3: Pani redaktor nie widziała jeszcze tego obrazu, natomiast myślę, że bardzo ciekawy jest sam tytuł, ponieważ ten tekst Cicho, bo Pan śpi, wybrzmiewa. Jedna postać, która obserwuje Chrystusa leżącego na łóżku, na krzyżu, proszę Państwa, i sam Jezus odziany jest w taką muślinową odzież. Naprawdę niesamowity obraz, więc zachęcam. Można też na naszym Facebooku zobaczyć te obrazy, które były podarowane w okresie wakacji. Natomiast no, ten tekst, który wybrzmiewa na obrazie, stał się tytułem obrazu. Jeszcze raz go zacytuję. Cicho, bo Pan śpi, ja śpię, a serce moje czuwa. Niesamowita ikonografia i my w zbiorach naszego muzeum czegoś podobnego nie mamy. Kolejny obraz nieznanego artysty. Jezus Nazareński z Arma Christi, polski warsztat prowincjonalny, olej na płótnie i przełom XIX i XX wieku. No i tutaj ta tematyka nam jest bardzo dobrze znana, zarówno Jezusa Nazareńskiego, którego powiedzmy różne obrazy prezentujemy na sztuce sakralnej. Arma Christi bardzo rzadko występują przy tej tematyce, stąd cenność tego wyobrażenia i tych Arma Christi tam na naszym obrazie jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast my kojarzymy i nieraz panią redaktor opowiadałyśmy przy okresie Wielkiej Nocy o Arma Christi, ale z obrazów opłakiwanie. I proszę Państwa, kolejna rzecz, jeszcze dziś nie eksponowana na wystawach, jest na razie w magazynie. Natomiast jest to krucyfiks autorstwa Arnolda Hartiga, odlew biały metal, datowany jest na lata 1914-15. I to jest taka mniejsza rzecz, myślę, że na której z wystaw czasowych albo na wystawie jednego eksponatu miesiąca na pewno ten dar będziemy eksponować. I proszę Państwa, mam tutaj pozwolenie, żeby przede wszystkim z imienia i nazwiska podziękować naszym kolekcjonerom, naszym darczyńcom. I są to dary pana Bolesława Lewandowskiego z Białej oraz pana Radosława Pietruczuka z Bielska. I są to osoby oczywiście tutaj dla nas nieprzypadkowe, z którymi współpracuję już od lat. I to, co jest też dla mnie ważne, że na ekspozycjach na dzień dzisiejszy mamy o wiele więcej pamiątek przeszłości, naprawdę bardzo ważnych eksponatów pochodzących ze zbiorów obu panów.
1: Trudno w tym momencie nie wspomnieć tego, o czym już nieraz mówiłyśmy, ale to niemal powrót do tych prapoczątków Muzeum Żywieckiego. No bo gdyby nie dary tu miejscowych mieszkańców, nie byłoby początków muzeum. A tu po 9 dekadach, nie? A tutaj po 9 dekadach, no historia niemalże się powtarza. Kolejne osoby, no właśnie, decydują się na przekazanie, na podarowanie cennych dzieł sztuki.
3: Tak, to jest fenomen w historii naszego muzeum. Na pewno podobne placówki także znajdują się gdzieś w innych miejscach, że świadomość naszych mieszkańców zawsze była no, bardzo ważna. Wiedzieli, że przekazując pamiątki przeszłości do nowo powstałej placówki, mówię tutaj o roku 36, mówię także o czasie wcześniejszym, kiedy to żywieckie seminarzystki, bardzo lubię do nich powracać, przekonywały naszych mieszkańców Żywiecczyzny, że warto przekazać fragmenty stroju żywieckiego, obrazy, cenniejsze artefakty właśnie do pierwsze na wystawę szkole na Zielonej, a potem już do nowo powstałego Muzeum Ziemi Żywieckiej. I proszę Państwa, tak jest do dnia dzisiejszego. Na pewno przypominacie sobie Państwo też kilka lat temu taki niesamowity dar, i to muzealnicy nasi znajomi, że tak powiem, bardzo mocno gratulowali, kiedy część kolekcji Jana Kazimierza Olpińskiego z depozytu stała się darem. To jest naprawdę gratka muzealna, więc wielkie podziękowania dla pani Lucyny Olpińskiej-Koloce, która zdecydowała się, że jednak ten depozyt pozostanie na wieki w zbiorach naszego muzeum. Nie chcę zapeszać, ale jeszcze w tym roku wybrzmi naprawdę wyśmienity prezent, związany też z pracami Jana Kazimierza Olpińskiego, ale to pani redaktor zostawimy na zupełnie osobny odcinek, bo tutaj chciałabym też zaprosić do wspólnej rozmowy darczyńcę, który też podjął taką decyzję, ale jeszcze nie będziemy zdradzać szczegółów. Co to są za portrety? Kogo? No i wtedy opowiemy całą historię, a ja dumnie będę się chwalić kolejnymi prezentami.
1: Pani Doroto, my wspomniałyśmy o trzech ważnych eksponatach z tych najnowszych darów, ale okazuje się, że my możemy również na wystawach już eksponowane oglądać wcześniejsze dary tychże zacnych panów, którzy no właśnie doceniają Żywieckie Muzeum.
3: Tak, jak najbardziej, i myślę, że pani redaktor, podejdziemy teraz na ekspozycję. Kilka tych artefaktów opiszemy. Na kartkach, gdzie mamy opisy dzieł sztuki, wybrzmiewają nazwiska darczyńców. Nie każdy, powiem Państwu z doświadczenia, życzy sobie, żeby nazwiska, że tak powiem, były wyeksponowane, ale tutaj pan Bolesław i pan Radosław no, nigdy nie widzieli takiego problemu. No i myślę, że oprócz eksponatów, które zostały pozyskane od darowane, nie pozyskane, tylko darowane przez kolekcjonerów bielsko-bialskich, możemy zwrócić także uwagę na inne dawne dary, które otrzymywaliśmy przez te 90 lat.
1: Pani Doroto, no i tu mijając się z turystami, którzy w tygodniu, no tłumnie można powiedzieć, odwiedzają muzeum, więc gdzieś pewnie tu możemy się z nimi po raz kolejny spotkać, ale zawędrowałyśmy na wystawę sztuki sakralnej, na ekspozycję sztuki sakralnej. No i tutaj już widzę, rozpoznaję te nazwiska darczyńców, no i właśnie tych, którzy sprezentowali te cudne rzeczy.
3: Tak, proszę Państwa, to jest tylko fragment darów pana Radosława, pana Bolesława. Tutaj bardzo dumnie wybrzmiewają podpisy, tak panowie sobie życzyli, ja sobie nie wyobrażam inaczej, żeby nie wybrzmiały nazwy oczywiście eksponatów, ale i nazwiska darczyńców. I proszę Państwa, to nie są, użyję tego słowa, byle jakie artefakty. I może pani redaktor zacytuje tutaj. Para późnorenesansowych ampułek mszalnych oraz cynowa tacka do ampułek mszalnych z XVIII wieku. Kielich mszalny w stylu Rejencji i patena do kielicha mszalnego z połowy XVII wieku. Więc naprawdę mamy co eksponować i wielkie podziękowania tutaj na ręce naszych kolekcjonerów, bo tak jak Państwo usłyszeliście, są to rzeczy stare, są to rzeczy eksponowane na sztuce sakralnej, bo to jest ważne, gdybyście Państwo chcieli je zobaczyć. No i jest co oglądać. Eksponowane są oczywiście w gablotach zamkniętych, bo to są mniejsze rzeczy, takie artefakty, które muszą być zabezpieczone w naszym muzeum.
1: I teraz pani Doroto, wędrujemy gdzie?
3: Tak, wędrujemy na drugie piętro, na historię i tradycję miasta Żywca.
1: No i jednak grupa jakaś jest.
3: Tak, mamy ruch turystyczny, więc to bardzo cieszy, bo to edukacja naszej młodzieży szkolnej.
1: Jesteśmy już w sali Putosza, no i tu na jednej ze ścian no również te dary, można powiedzieć, najmłodsze.
3: I proszę Państwa, w sali Putosza ostatnie dary. Trochę niesamowite, ponieważ ten pierwszy obraz, widzimy, że on jest wycięty jakby z większej całości. Fragment to jest oczywiście Święty Józef z Dzieciątkiem i jest to olej na jedwabiu. Pani redaktor, tego nie widać, prawda? Tak rzucając oko na obraz, natomiast piękne przedstawienie. Tutaj głównie dominuje Jezus z liliami. Ten Jezusek jest taki urodą bardzo dojrzały, prawda? Tak jakby mały starzec, powiedziałabym. Niesamowite przedstawienie, warte obejrzenia. Święty Józef, tak w trzech czwartek bym powiedziała. Natomiast sama technika jest tu bardzo ciekawa. I mamy też bardzo stary przykład malarstwa na szkle. I tu nie powstała może w naszym środowisku żywiecczyzny, ale proszę Państwa, ja bardzo często podkreślałam, że w naszych zbiorach nie ma wyobrażeń związanych właśnie z Bożym Narodzeniem. A tutaj ta święta rodzina z małym Jezusem jest czymś takim bardzo ciekawym. I to zbiory pana Bolesława Lewandowskiego.
1: Muszę dopytać, a czy taka technika, no właśnie z malarstwem, ale na jedwabiu, to jest częste zastosowanie?
3: Nie, bardzo rzadkie, natomiast konserwacja sprawia na pewno problem, bo on jest po konserwacji, mówię o obiekcie, natomiast no, malowanie na jedwabiu też wymaga techniki i znajomości.
1: Pani Doroto, i tutaj również w sali Putosza no, pięknie wyeksponowany dar pana Bolesława Lewandowskiego.
3: Tak, to mój ulubiony obraz, proszę Państwa, w gablocie w sali Putosza przy pamiątkach przeszłości związanych z naszymi rzemieślnikami. Wspaniała skrzynia, tutaj z wyposażeniem powiedziałabym, księgi cechowe, pieczęci, no i wspaniały wizerunek świętego Łukasza w wykonaniu Krząstkiewicza. Tu święty Łukasz pokazany jako artysta, oczywiście z Biblią, ma wspaniałą paletę, no i maluje Matkę Boską, bo to jemu się przypisuje, z Dzieciątkiem. Warto przyjść i obejrzeć sam ten obraz, który jest darem pana Bolesława Lewandowskiego.
2: Jeszcze mam jedne dary od nich. To są świetne meble, które będą wykonywane. Zapraszam Cię.
1: Czy mogę mówić, że jest to tak na
2: zapleczu? Tak. Proszę Cię.
1: No i tradycyjnie, jak to z mikrofonem, mikrofon otwiera wiele drzwi, tak, również do muzealnych magazynów.
2: Idziemy za pleczem. Pani redaktor, proszę uważać. Przechodzimy na około drugą ekspozycję, drugie piętro ekspozycji. Ja już mogę Państwu zdradzić tajemnicę, że w przyszłości ekspozycja wybrzmi dookoła drugiego piętra. Ale to czas i to, co zostało już przygotowane, odrestaurowane. Wspaniałe meble ze zbiorów i dar pana Radosława, pana Bolesława. Cudna skrzynia tutaj z żywiecczyzny. Wspaniały kredens, no i taka szafeczka secesyjna. Proszę Państwa, wybrzmi to na pewno w przyszłym roku i będziemy się chwalić kolejnymi tegorocznymi podarunkami. Natomiast wybrzmi to na wystawie kolekcjonerów, ponieważ już w lutym będziemy otwierać, 2 lutego, więc data tutaj też bardzo istotna, wystawę Matek Boskich. Bardzo różna ikonografia ze zbiorów naszych kolekcjonerów i chciałabym zaaranżować ten wspaniały podarunek też w roku jubileuszowy otrzymany, natomiast później te meble zostaną gdzieś zagospodarowane w naszej nowej przestrzeni. No i powiem Państwu, to jest taka przyjemność, no chyba każdy z nas lubi otrzymywać podarunki, ale te podarunki, które nie zostaną włożone do magazynów, będą żyły takim życiem wystaw stałych, to są najwspanialsze podarunki, które każde, no muzeum, prawda, otrzymuje.
1: No dobrze, Pani Doroto, ale jeśli mówimy o podarunkach dla muzeum, no to trochę to jest tak, że przyjęcie takiego daru to też przyjęcie swego rodzaju odpowiedzialności.
3: Oczywiście, że odpowiedzialności, ponieważ każdy przedmiot zabytkowy, który jest przyjmowany do nas, musi być opisany, zinwentaryzowany, obfotografowany. Tutaj najwięcej pracy włożyła nasza pani konserwator Małgorzata. Odczyszczenie, oczywiście jakaś rekonstrukcja, przygotowanie, do ekspozycji stałej. No i jeszcze mamy klęcznik, przepraszam pani redaktor, tutaj, jak ja to zawsze mówię, za winklem, bo jesteśmy w części magazynowej. Piękny klęcznik, który na pewno zafunkcjonuje na sztuce sakralnej. Więc no jak się tutaj nie cieszyć, ja bym chciała każdego roku obchodzić jubileusz naszego muzeum, natomiast jak nie cieszyć się takimi kolekcjonerami, takimi przyjaciółmi naszego muzeum, którzy regularnie obdarowywują nas wspaniałymi pamiątkami przyszłości, które tutaj zyskują miejsce.
1: To niesamowite, że trafiają się takie osoby, no bo przecież mogliby po prostu zarobić i to niezłe pieniądze na tego typu przedmiotach, a tu jednak decydują się powierzyć wam no tak wartościowe, nie ma co ukrywać, właśnie przedmioty, rzeczy.
3: Tak, znowu podkreślę słowo świadomość. Pełna świadomość, że takie przedmioty mogą cieszyć więcej osób niż jednego czy dwóch kolekcjonerów. Można to przecież umieścić też w swoich prywatnych domach, a jednak jest taka chęć, żeby te piękne przedmioty cieszyły no, tysiące osób, które odwiedzają nasze muzeum i przedmioty te będą wykorzystywane właśnie na wystawach stałych, czasowych i w przyszłym roku, zobaczycie Państwo, będziemy o tym mówić z panią redaktor, po konserwacji te naprawdę wspaniałe meble i obrazy Matek Boskich.
1: I wróciłyśmy do Andrzeja Komonieckiego, ale nade wszystko wróciłyśmy do tych pięknych przedstawień Żywczaków. No i jak w tym miejscu nie powiedzieć o darach?
3: Właśnie, proszę Państwa, stoimy w mojej ulubionej sali. Uwielbiam tą salę. Sala Putosza. Sala pokazująca dziedzictwo mieszczan żywieckich. Ulubiona ściana. Dziesiątki portretów, dawnych zdjęć. I tutaj nie ma żadnych zakupów, nie ma depozytów. To są dary. I to są zdjęcia, które już znalazły się w zbiorach naszego muzeum przed wojną, po wojnie. I cały czas kapią te podarunki. To jest dwie fotografie. My podsumowując rok z panią redaktor, na pewno w grudniu znowu pochwalimy się Państwu tymi jakby pomniejszymi artefaktami. Natomiast to wybrzmiewa po prostu świetnie. Żywczacy w strojach żywieckich, nasi mieszczanie, rzemieślnicy, rajcy, włodarze, mamy marszałka powiatu i to są wszystko dary. Ale pani redaktor, kończąc nasze spotkanie z darami, zakończymy na najważniejszym darze. No i oczywiście moim ulubieńcu, proszę Państwa, Andrzej Komoniecki, stoimy oczywiście przy kopii kroniki, w 1704 roku podarował kronikę miastu i to jest wpisane w tytuł i to był, wydaje mi się, pierwszy, najważniejszy dar przekazany z pełną świadomością przez kronikarza dla mieszkańców.
1: Pani Doroto, no i pięknie nam się ta opowieść niemalże zamyka, no bo takie trochę koło historii. Wciąż są ci, którzy ze świadomością, niemalże jak Jędrzej Komoniecki, obdarowują muzeum, obdarowują tym samym przecież mieszkańców.
3: Wskaza się i proszę Państwa, no co ja mogę powiedzieć, podziękować, ale i też zachęcić. I zawsze to robię. Zachęcam Państwa do przekazywania. Depozyt także, ale dary dla nas są najwspanialsze, bo możemy już z nimi działać. Natomiast też kopiowanie Państwa dokumentów, fotografii, jak najbardziej jesteśmy też tym zainteresowani. Nasze muzeum to dary. Dary dawnych mieszkańców współczesnych. No i chciałabym, żeby tak pozostało nie tylko w roku jubileuszowym, ale i kolejnych.
1: A my z naszej strony radiowej tego właśnie, tejże instytucji życzymy.
3: Tak, co najmniej 200 lat. Bardzo dziękuję.
4: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
4: SK Beskidy. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: A co powiecie na to, aby posłuchać dobrego polskiego rapu? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Mati Fuczyło to jest Rap 20. Zaczynamy odliczanie i zacznę od tego, że dziś pojawiło się naprawdę sporo propozycji, na które będzie można głosować już po północy na sk.pl. To m.in. Palar i Whiteor 2115. Jest weekend dzisiaj. Poza tym Kumplem z kawałkiem Ballada, Żabson i Kawaj, a do tego Ketchup i Marnie, czy Frost i Barry i Faustyna Maciejczuk, oni nie wrócą już. O tym wszystkim jeszcze dzisiaj pogadamy. Wcześniej jednak zagrajmy. Miejsce 20 to Gipsy Kukon. Ty masz spadek z 14 na 20. Mati Fuczyło. Siemanko.
6: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20. 20.

0: Nic nie mija, to o co chodzi w Rap 20. Dzisiaj na miejscu 18. Spadek z miejsca 11. Od siebie mogę dorzucić, że jesteśmy chwilę po premierze nowego albumu Otso. Moim zdaniem to jest potężny kandydat na płytę roku. Sprawdźcie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. Wcześniej z kolei Sopot, to Żabson, Healthy, Sentino. Dzisiaj na miejscu 19. Kolejny spadek, bo z 13. No i teraz czas na kolejny spadek z 15 na 17. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters i wszystkie marzenia. Pamiętajmy o tym, aby te wszystkie marzenia spełniać i pomagać w ich spełnianiu.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Whitechior 2, 1, 1, 5 i jego To Coś. To tym razem miejsce 16, rap 20, spadek z 10, a więc do tej pory wszystkich 5 kawałków, które mogliśmy usłyszeć, to spadki. Warto jednak wspomnieć o tym, że pojawił się nowy numer od Palara i Whitechiora właśnie. Jest weekend dzisiaj, to jest nowa propozycja. Po północy można na nią głosować, a my lecimy dalej i znowu spadamy. Pogważymy. Sokół to dzisiaj miejsce 15.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę, prosto przytulam.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś.

0: Za nami Kini Zimmer i ta sama to dzisiaj miejsce 13, rap 20. Spory spadek, bardzo spory nawet, bo przed tygodniem mówiliśmy tutaj o miejscu 4, ale z zaskoczeń pojawiła się też nowość, to tym razem Sarius i jego kawałek Piękne Słowa. Dziś na miejscu 14 mogę wam powiedzieć, że jeszcze dziś dwie nowości usłyszymy na pewno. A teraz czas na pierwszy kawałek w tym tygodniu, który zaliczył skok, to PZ. Bez nas nie zaczną, on miał okazję pogadać o tym właśnie numerze na żywo u nas w studiu. Sprawdzajcie aplikację Radia SK, tam można znaleźć mój podcast z rozmowy z PZ-em właśnie. To gramy z 16 na 12.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 12.
2: Spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: nachylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Rap 20 trwa, rap 20 się nie kończy, za nami miejsca od 20 do 11. Przed chwilą mogliście usłyszeć kolejną nowość w tym tygodniu, to AG i Smak Słów. Bardzo cieszę się, że ten numer tutaj wylądował, bo to numer od pana, który zresztą bardzo niedawno o tym numerze opowiadał w studiu. Rap 20 w studiu Radia SK, aplikacja Radia SK, tam możecie sprawdzić moją rozmowę z AG. Gramy zaraz miejsce 10, to będzie Mata i 5 Malin, ale już za chwilę wiem, że będzie też kolejna nowość. Mogę zdradzić, że to będzie nowość o co chodzi. AG, którego zagraliśmy na 11, jest jednym z gości na tym właśnie krążku, na tym nowym krążku, o co chodzi, ale na miejscu którymś kolejnym, który usłyszycie już za chwilę, a więc nowość od co chodzi, to będzie inny numer. Jaki? Możecie się domyślać, ale już teraz gramy miejsce 10. Mata, 5 Malin.
1: Rap, rap, rap, 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w lale muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 9.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

20 to obiecana premiera, raczej nowość w Rap 20. Ostatnia dziś, ale ta wyjątkowo mocna i na najwyższej pozycji z tego tygodniowych nowości. O co chodzi? Taco Hemingway, Halo. To 8 miejsce Rap 20. Moim zdaniem jeden z najmocniejszych singli z tego albumu, chociaż nie jedyny mocny. Między innymi kawałek z AG, o co chodzi, też bardzo, bardzo, bardzo mocny. Zresztą tych kandydatów jest zdecydowanie więcej. Dajcie znać tak swoją drogą na Estowym Messengerze, który numer z nowej płyty O co chodzi podoba wam się najbardziej. Z mojej strony wielki propsy i dla Otso, i dla Lolka, który tutaj produkcyjnie wymiótł zupełnie całą konkurencję. Ale jeśli

0: Jak dobrze jest zagrać dobry kawałek, prawda? Getz i Guns, Cloud 9, dzisiaj na miejscu szóstym Rap 20. Przed tygodniem Getz miał okazję być gościem Rap 20. Mam nadzieję, że mogliście posłuchać. Mam nadzieję, że podobała wam się ta rozmowa. Było naprawdę dużo ciekawych wniosków, ciekawych tematów także. Gramy tymczasem miejsce piąte, to spadek z trzeciego. Kubi, producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie. Wszystko na potem.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

prawnik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak.

0: Welcome.
1: Za nami Fukaj i Jak się bawisz, to tym razem czwarte miejsce Rap 20. Przed tygodniem była to piątka, więc Fukaj trzyma się bardzo równo, jeżeli chodzi o miejsca w naszych notowaniach. To wasza zasługa, waszych głosów na sk.pl. Ja przypomnę o nowych kawałkach, które od północy są w opcji do głosowania. Jest weekend dzisiaj, tak nazywa się kawałek od Palara i Wajciora 2115. Oni ostatnio tutaj byli, o tym też rozmawiali. Wpadajcie, głosujcie, jeżeli lubicie kumple. A więc Gips, Schieda, Opał, Przyłu, Filipek i Osaka z kawałkiem Lada też, do tego Żabson i Kawaj, Ketchup i Marnia, do tego Frosty, Barry, Wosty na Maciejczuk i Oni nie wrócą już. Tak wyglądają nowe propozycje do notowania, a tak wygląda miejsce trzecie. To MJ Deli i Deli Supreme.
2: Rap 20 w Radio SK. 3.

Deli Supreme, które już nieraz królowało w Rap 20, dzisiaj na trzecim. Przed tygodniem było to miejsce 8, a więc wracamy do najwyższych pozycji. Przed nami teraz kawałek, o tych panach mówiłem przed chwilą. Palari White 2.1.5, jest weekend, dzisiaj to nowa propozycja do Rap 20, a teraz Vivi Simon i Whitechor i Hustler na drugim miejscu.

0: Vivi Simon to certyfikowany hustler, a więc Vivi Simon i Whiteyor 2-1-5 z tym kawałkiem to drugie miejsce Rap 20. Zbliżamy się do końca i tutaj wielkiego zaskoczenia nie będzie. Ksywa White 2-1-5 musi paść raz jeszcze. Ale razem z nią Mata. Jedna na milion to bez zmian miejsce pierwsze Rap 20. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Będzie gość.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.